Max Krosno.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: hity, które zawsze brzmią na maksa, nawet przed godziną szóstą, nawet kiedy budzi się cudowna środa. Dzień dobry, Polsko!
1: Środa z szansą na opad deszczu. I to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, bo jest bardzo sucho. Dzisiaj, jutro, czyli w środę i w czwartek może intensywnie popadać to w całej Polsce.
0: Opad deszczu! I to są właśnie te legendarne mieszane uczucia. Smutno, że opad, ale na szczęście deszczu.
1: Asia, Irek, dzień dobry. Już środa w kalendarzu.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, no wiadomo.

0: Odpalcie sobie Maxa na Maxa i jak się dacie ponieść tym rytmom, to będzie naprawdę najlepsza środa z możliwych.
1: Lecę. To będzie środa, dzień bez reklam, rzeczy, które szkodzą klimatowi.
0: Taka nowość w Amsterdamie, na ulicach nie zobaczymy żadnych reklam, ani samochodów na benzynę, ani mięsa.
1: No pierwsze znikną reklamy, które łączą i samochody, i mięso.
0: Czyli?
1: Food truck z burgerami.

0: dumny i szczęśliwy.
1: Kto?
0: Ja. Ja, bo ja czuję, że i Kaigo, i Selena Gomez, duet świetny, i Asia, i Irek, duet też dobry.
1: I szósta, i flash informacyjny z newsami z waszego regionu, też super połączenie.
0: Tak, poczujcie moc duetów, pisząc języki, jakie nowożytne. Też duet.
1: Trzymamy
0: powodzenia,
1: kciuki.
0: Maturzyści.
2: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Blisko 83 miliony złotych trafi do Sanoka na walkę o zdrowie mieszkańców. Przy tamtejszym szpitalu powstanie nowoczesne Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego. Inwestycja rusza jeszcze w tym roku.
3: W dzisiejszej sytuacji służby zdrowia kolejne środki na inwestycje, w tym wypadku na budowę nowoczesnego pawilonu psychiatrii i psychiatrii dziecięcej, myślę, że są niezmiernie ważne.
2: Mówi starosta sanocki Robert Pieszczoch.
4: To jest RMF Max Krosno.
2: Odżył spór o zakaz wjazdu motocykli na krośnieński rynek. Jesteśmy na bieżąco z argumentami obu stron. Jedni chcą zniesienia zakazu dla spokojniejszych jeźdźców. Inni boją się huku silników pod ogródkami restauracji. Na ten moment klamka nie zapadła. Rynek wciąż pozostaje strefą ciszy, co nie do końca cieszy fanów dwóch kółek. Już wkrótce mieszkańcy Komańczy i okolic będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu łączącym edukację ekologiczną z aktywnym wypoczynkiem. W piątek 9 maja odbędzie się zielony rajd po Komańczy. Organizatorami wydarzenia są Nadleśnictwo Komańcza, Stowarzyszenie Żbik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy.
5: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczy. Pierwszym punktem programu będą praktyczne warsztaty sadzenia i pielęgnacji drzew. To doskonała okazja, aby pod okiem specjalistów nauczyć się, jak dbać o lokalną przyrodę. Miłym akcentem jest fakt, że każdy uczestnik wydarzenia otrzyma własną sadzonkę. O godzinie 11 wystartuje rajd rowerowy. Trasa o długości około 14 km pozwoli uczestnikom cieszyć się malowniczymi krajobrazami regionu.
2: O szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. A na osiedlu Baranówka w Rzeszowie otwarto nowy ogród kieszonkowy o nazwie Nireć Hasa, który upamiętnia 30-lecie współpracy z tym węgierskim miastem. Inwestycja o wartości ponad 1,5 miliona złotych zmieniła zaniedbaną łąkę przy ulicy Targowej w nowoczesną strefę rekreacji z 3000 roślin, leżakami i trampolinami. Mieleccy policjanci zatrzymali 23-latka, który urządził sobie niebezpieczne hobby – podpalanie piwnic. Jak potwierdził nasz reporter, chłopak przyznał się do podłożenia ognia w blokach przy ulicy Godlewskiego. Śledczy podejrzewają, że to on stoi za serią pożarów w Mielcu trwającą od zeszłego roku. Na razie piroman usłyszał 3 zarzuty i najbliższe miesiące spędzi za kratami, czekając na dalsze decyzje sądu. Teraz mundurowi sprawdzają, czy chłopak nie maczał palców w innych pożarach na terenie całego miasta, więc lista jego wyczynów może się jeszcze wydłużyć. Na koniec jeszcze krótko o pewnym mieszkańcu Stalowej Woli, który uznał najwyraźniej, że nowy uśmiech należy mu się za darmo, ale jego plan szybko legł w gruzach. Po zabiegu bondingu zwyczajnie wyszedł z kliniki pod pretekstem braku gotówki i odjechał, wcześniej podając fałszywe dane i sprytnie parkując auto poza okiem kamer. Właściciel gabinetu nie odpuścił, nagłośnił sprawę w sieci i wezwał na pomoc policję oraz znanego detektywa, dzięki czemu uciekinier wpadł już następnego dnia. Teraz zamiast cieszyć się zębami, musi martwić się prokuratorem, bo za takie oszustwo grozi mu nawet 8 lat od siatki.

0: I jeszcze wczoraj to był po prostu hit na maksa, ale dzisiaj to jest piosenka, która doda wam skrzydeł na całą środę. 8 minut po godzinie 6 to był rewelacyjny Andy Das.
1: I rewelacyjne odkrycie, szokujące bym powiedziała nawet. Na Podlasiu naukowcy odkryli ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat.
0: Jezu, policja teraz szuka gościa, który to wyprodukował, bo tam jest taka tradycja. Najpierw duch puszczy, a potem... A kto to zrobił? Przepraszam. Kochamy, uwielbiamy. Wiadomo. Całe Podlasie.

0: tabletka absolutnie wszystkim przynosi dzisiaj dużo słońca, niezależnie od tego, czy u was za oknami akurat wstaje słońce, czy może już solidnie pada.
1: Bo jeżeli nie ma dzisiaj słońca, to być może dlatego, że cień robi wam mądry dąb.
0: Mądry?
1: A to jest szok w ogóle.
0: Jest jakiś nowy gatunek?
1: Przeczytałem, nie, wszystkie tak mają. Niektóre, przepraszam. Niektóre dęby zaatakowane przez gąsienicę, uwaga, kolejnej wiosny opóźniają czas wzrostu liści, żeby się chronić, żeby dęby znowu nie zostały zeżarte przez te żarłoczne gąsienice.
0: Faktycznie mądry dąb.
1: No, mądry, ale nie przesadzajmy z tą mądrością dębu, bo się jeszcze okaże, że dęby nauczą się zatruwać tych, którzy je wycinają. Nie? Hej, dębu. Max. Dębu, przyjaźń, jakby co, nie? 16 minut po 6. Reklama.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Wspaniała jest ta piosenka od Dystu. Dyst low, Flowrida też low. Pogodowo jesteśmy, słuchajcie, rozerwani. Polska rozerwana. Nad morzem niecałe 10 stopni. Na południu ponad 20 stopni. Dla jednych i drugich idealnie gra o poranku RMF Max.
1: I RMF Max wam powie, że będą nowości w samochodach. I to już od wakacji. We wszystkich nowych samochodach obowiązkowo migające światła stopu.
0: I to jest w ogóle rewelacja, słuchajcie. To niektórzy już to mają. Jak ktoś ma nową furę, jak jedzie szybko, gwałtownie zahamuje to z tyłu.
1: Tak, żeby ten kierowca, który jedzie za tobą, dostał takim pulsującym światłem po oczach, żeby wiedział, że coś gwałtownego się wydarzyło na drodze.
0: A teraz zagramy taką nowość, po której świecą się stopy, zwłaszcza Wiktorowi Waligórze. Tak się ucieszył, że go zagraliśmy, że uśmiechnęła mu się buzia i zaświeciły mu się stopy. Uwaga, bo idzie w kolana, to do tego się świetnie tańczy. Cztery pory roku, już prawie pół do siódmej.

0: no wszyscy to już wiedzą, że jestem największą fanką Damiana Dawida w tym studiu.
1: Oj, tak, to prawda, 20 minut przed godziną 7 mam taką listę kolejkową, na której Asia się
0: przelezę. I długo
1: nikogo nie dopuściła, a chętnych, by pojawić się na antenach radiowych, oj, naprawdę wielu.
0: Dwóch Dawidów i jeden Oscar, to jest pierwsza trójka najczęściej granych artystów w polskiej radiofonii.
1: I zdradzę wam pewną tajemnicę, za chwilę u nas będzie grana Bibi Rexha. Max. I Bibi Rexha nawet się przebrała za Dawida Podsiadło, żeby była większa szansa, że ją zagramy. I ona będzie u nas za chwilę. No przypraw sobie wąsy jeszcze, Bibi. 20 minut i 7.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: I?
3: Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: I nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w

0: goście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku i zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: I po reklamie.

0: Słuchasz RMF Max o poranku i od razu masz dobry dzień. A taka środa to się robi super środa. 10 minut przed godziną 7. Na przykład teraz.
1: Środa z nowym rekordem w systemie kaucyjnym. Znowu pobity rekord. 4683 butelki i puszki zwrócone do recyklomatu. Aha. Co dało 2000 zł. 2341 zł i 50 groszy.
0: Od razu słuchaj, nie ty to zwracałaś, bo
1: nie,
0: byś
1: ja
0: wiedziała.
1: Ile... W Krakowie pobito ten rekord.
0: Kraków!
1: Znowu, bo to już jest drugi rekord kaucyjny, który jest pobity w Krakowie.
0: Brawo, w legendarnie oszczędnym Krakowie.
1: Tak.
0: Finansowo zapobiegliwy Poznań. Oczywiście usprawiedliwiam, żeby nie było, usprawiedliwiam Wielkopolskę, bo co tam się częściej psują te kaucjomaty.

0: Rozpędzamy tę super środę razem z Rihanną. Nazywamy się RMF Max i gramy hity na maksa.
1: A o 7 będzie flesz, a w nim 300 strażaków i 250 hektarów płonącego lasu.
0: Oj tak, na Lubelszczyźnie ze szczegółami za 4 minuty.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
2: To przecież to jest ten film teraz.
1: Serio?
2: Bez kitu.
3: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. I po reklamie.

0: zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Flash, sport, pogoda w RMF Max, a to oznacza, że minęła siódma. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i to są najważniejsze informacje o poranku w RMF Max. Ponad 300 strażaków walczy z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Objął 250 hektarów. MON wysyła do pomocy Wojska Obrony Terytorialnej.
3: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą spowodować wgniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistyczne.
2: To był rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. W trakcie działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Trump wstrzymuje operację projektu Wolność i to po dwóch dobach od jej rozpoczęcia. Prezydent USA jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Projekt miał ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. W czasie trwania operacji z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Kwota do zapłaty, koszt energii i okres obowiązywania umowy, a to wszystko na pierwszej stronie. Rachunki za prąd będą bardziej przejrzyste. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
4: Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe.
2: Tyle Igor Skrzypek. Wczoraj matematyka, a dziś podstawa z języka angielskiego. Za 2 godziny maturzyści będą się mogli popisać znajomością języka obcego. Wczoraj starcie z królową wszystkich nauk wcale nie było aż tak bolesne.
5: Całkiem proste. W porównaniu do próbnej matury w marcu to dużo prostsze.
6: Bardzo dobrze.
7: Czy mnie coś zaskoczyło? No myślę, że nie.
8: No wszystkiego się spodziewałam, to co było.
2: No to by dziś było podobnie. Liga Mistrzów na otwarcie Arsenal Londyn powalczy o trofeum. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonał Atletico Madryt 1-0. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Kazachstanem 2-3 w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. A dziś emocji dostarczą nam siatkarze. Może w końcu poznamy medalistów plus ligi. O 17.30 w Rzeszowie zacznie się walka o brąz. To już czwarte spotkanie projektu Warszawy z Asekoresowią. Szykuje się ciekawe starcie. Poprzednie wygrała ekipa z Podkarpacia.
9: Zdali sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy. Oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz.
2: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asekoresowi. Chmury dziś będą przemieszczały się w głąb kraju z północy przez zachód i w końcu dotrą do centrum. Mogą pojawić się opady deszczu w wielu miejscach, a na przykład na południu dziś zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 13 w Gorzowie Wielkopolskim, 17 w Zielonej Górze, 25 stopni to Warszawa i Lublin, 26 najwięcej jeszcze w Rzeszowie. Będą też przejaśnienia. Jupi!
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: 4 minuty po 7:00. Tu RMF Max.

0: No przy tym numerze to nawet wczorajsza buła smakuje tak, jakby była świeżo z piekarni. Normalnie tutaj przygotowana 10 minut po godzinie 7. Witajcie także przy śniadaniu, słuchacie RMF Max.
1: Jakby ktoś zapomniał, przypominamy, że dzisiaj jest trzeci dzień matur. Dzisiaj uczniowie zdają języki nowożytne, no w znacznej większości angielski.
0: Good luck, guys!
1: Fingers crossed,
0: no, wiadomo,
1: my friends.
0: Tutaj szóstka była z Anglika, Asia Meus, Irek Jakubek, hello!
1: Dwa dni matur za nami i było tak dużo przecieków, słuchajcie, no, że ministra edukacji chce zmian. Tak. I pani ministra chce, żeby teraz maturę pisać w specjalnych centrach egzaminacyjnych, no, gdzie nie będzie w ogóle dostępu do internetu, także w ogóle, a uczniowie będą pod takim super ścisłym nadzorem, żeby nic nie przeciekało.
0: Pani ministra to jest dla maturzystów jak matka.
1: Tak?
0: Jak matka, która wchodzi do pokoju i mówi: zobaczysz, wyłączę ci internet, zabiorę ci komórkę i kieszonkowe jeszcze, bo 800+ już zabrała, bo to tylko dla nieletnich, pełnoletnich, nie?

0: Coś tak czuję, że gdyby Pink Panthers i Zara Larsson były nauczycielkami języka angielskiego, to wszyscy byśmy śpiewająco zdawali maturę.
1: O, pięknie powiedziana, Siemeł, Zyryk Jakubek. Dzień dobry, Polsko, 19 minut po godzinie 7. To była Zara Larsson, to była Pink Panthers. A teraz jedziemy razem z wami, drodzy abiturienci, na maturę z języków nowożytnych. Po drodze rozdając 300 wszystkim, bez względu na to, czy dzisiaj maturę zdają, zdawali, albo nigdy im do niczego nie była potrzebna.
0: I dlatego jak chcecie te 300, to teraz łapcie telefon i piszcie nam w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów. Wasze ulubione słowo.
1: W języku obcym. Hello.
0: To po angielsku było. Może być też po włosku, po hiszpańsku, po niemiecku. Jaki tam język wam najbardziej w serduszku gra? To nie wiem, co to był za język.
1: To jest język, który gra mi w buzi. 20 minut po godzinie 7. Piszcie SMS-owo 3001. Wasze ulubione słowo w języku obcym. Bardzo. A to był swój język. Bardzo ulubiony. 20.

0: 29 minut po godzinie 7. No Rachel, że 3 stóweczki są do wygrania o poranku w RMF Max.
1: Bambolo, też takie słowo ulubione przyszło SMS-owo.
0: Ramba!
1: No i Justyna.
2: Hey, good morning.
0: Bo to też często piszecie w kategorii wasze ulubione słowo w języku obcym w dniu matur z języka nowożytnego. Justyna, twoje ulubione słowo?
3: Moje ulubione słowo to oczywiście pizza.
0: Moje też.
1: No to
0: wygrałaś, brawo.
1: Wsiadamy do jednego samochodu i w dzień matury z języka nowożytnego jedziemy do naszej polskiej Ameryki.
0: Ameryka! 300 milionów ludzi po angielsku mówi w Ameryce, tej za oceanem, ale my zostajemy w Polsce, bo ja do Ameryki jadę z naszego polskiego Paryża.
1: A ja do tej samej Ameryki jadę z naszego polskiego Bagdadu. Pytanie do ciebie, Justyna, kto ma bliżej? Aśka czy Irek?
0: Polski Paryż czy polski Bagdad? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek?
3: Irek.
1: No dobrze! 300 wyobronione, jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Nie pomyl się, bo zabierzemy ci pieniądze.
0: Tak, mam wrażenie, że oprócz pizzy Irek jest twoim drugim ulubionym słowem.
1: Ja do Ameryki w Polsce jadę z polskiej Wenecji.
0: A ja z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Proszę bardzo, Aśka czy Irek? Teraz pamiętaj, mniej lubisz Irka. Aśka, dobrze! Super!
1: Okej, 300 wyszło już na twoim koncie. Do Ameryki Irek jedzie z Czech, tych pod Łodzią.
0: Pod Łodzią, a Aśka ze Szkocji na Podlasiu.
1: Kto ma bliżej?
3: No to chyba Irek.
1: Dobrze!
0: Dobrze, najlepiej. 300 twoje. Brawo, Justyna. Ekstra, będzie na pizzę i dużo innych przyjemności. 28 minut i 8.

0: To nie jest zepsuta sygnalizacja świetlna na twojej porannej drodze. To jest imprezowo mrugające pomarańczowe, które dowiedziało się, że Another i 54 Ultra występują w RMF Max i trzeba zrobić taki bardziej niż imprezowy klimacik 20 minut przed godziną 8.
1: No to dorzućmy do tego jeszcze wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. A? W gnieździe bociana jest 5 jaj.
0: A przepraszam, to jest sukces pani bocianowej, a nie pana bociana.
1: No ja tam
0: pan
1: nie
0: bocian
1: wiem,
0: ledwo dziób zamoczył
1: że i wspólny sukces.
0: Sukces, brawo, tak. Brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
1: No, 5 dziobów do wykarmienia.
0: Trzeba tam otworzyć żabkę. A może już nawet jakaś jest, na pewno.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: I po reklamie.

0: męskie.
1: Daj Igorowi.
0: Pranie.
2: I od dawna to wiem.
0: Przepraszam,
1: sorry,
0: Igor.
1: Sorry, Igor.
0: Przepraszam, Igor. Męskie granie orkiestra, to chciałam powiedzieć. Na rok 2026, no nareszcie.
1: Pięknie,
0: no.
1: To może damsko-męskie granie, Asia.
0: A, chętnie, nie,
1: damsko-męskie,
0: poproszę.
1: Damsko-męskie granie. 14 331 zł, pani pozwoli. Za mało.
0: 20 tysięcy, proszę pana, to jest za dużo.
1: Tak, za dużo, 20 tysięcy. I teraz wy wybieracie to, co jest pomiędzy i ustrzelicie sobie taką kwotę, która jest dokładnie w punkt i dokładnie w punkt tę kwotę wygrywacie. Fajnie, fajnie.
0: No tak się to robi w RMF Marsa. Będzie jeszcze fajniej, bo poranek ma dla was super opcje i mnożymy wasze szanse na wejście do tego finału, w którym trafiacie we właściwą kwotę.
1: 91 razy łatwiej jednym SMS-em zapewnić sobie udział w grze o spore pieniądze, bo każde zgłoszenie teraz mnożymy razy 91.
0: A zgłaszamy się bardzo prosto. Hasło Max wpisujemy w SMS-a i wysyłamy pod 7327.
1: 27. I tym kołyszącym ruchem pamiętajcie, Max 7327, bo 9 najbliższych minut to runda super okazji, by było łatwiej wygrać. Sprawdzajcie opcje na naszym www.

0: To tylko w RMF Max Weekend wjeżdża 4 minuty przed 8 w środę. Za chwilę informacyjny flash, słuchajcie, by być na bieżąco.
1: A we flashu o 8 dobre wiadomości, które płyną z terenu objętego pożarem.
0: Ogień przestał się rozprzestrzeniać. No i do tego jeszcze podpowiemy, co zrobić, by uniknąć podatków. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
12: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
11: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: W RMF Max punktualnie 8, czas na flash sport, pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A zaczynamy od aktualnych informacji z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorańskim. Wiadomo, że na ten moment ogień się nie rozprzestrzenia.
3: Akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest to doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników.
2: Tyle Dominik Smaga. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, ale alerty wydano dla południowych powiatów Podkarpacia, mają obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Sanoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim. Wiatr może powiać z prędkością 80 km na godzinę. A my czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Wszystkiego dowiemy się po południu. Ekonomiści prognozują jednak, że rewolucji nie będzie. RPP pozostawi stopy na obecnym poziomie, a to z uwagi na wzrost inflacji. Tymczasem rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych.
4: To mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. I tak środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych.
2: Tyle Krzysztof Berenda. Ustawa wejdzie w życie od nowego roku. A już za godzinę w salach egzaminacyjnych w Polsce.
5: To be or not to be.
2: Maturzyści zaczną starcie z językiem angielskim. To na razie podstawa. Wczoraj mierzyli się z matematyką, no i ponoć poszło gładko.
6: Jakoś się dało radę.
7: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100 nawet.
8: Poradziłem sobie jakoś.
2: No to życzymy, żeby dziś poszło podobnie. A teraz czas na sport. Arsenal Londyn zameldował się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy ograli Atletico Madryt 1-0. Bohaterem spotkania Bukayo Saka.
9: Trossard, piłka w ciatce Bukayo Saka!
2: A komentował w Kanal Plus Sport Marcin Rosłoń. Nie popisali się wczoraj nasi hokeiści. Starcie z Kazachstanem w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zakończyło się przegraną 2-3. No, szło dobrze, ale kluczowa była końcówka meczu.
10: Było to szczęście na początku. Szkoda, że tego szczęścia zabrakło w końcówce. Te nieszczęsne 2 minuty i szkoda. Tak po ludzku szkoda. Zostawiliśmy kupę charakteru na tym lodzie.
2: Mówił nasz reprezentant Patryk Wronka. W centrum, na południu i na wschodzie kraju może dziś zagrzmieć. Poza tym deszczu należy spodziewać się na północy Polski i częściowo na zachodzie. Jeśli chodzi o przejaśnienia, to tych najwięcej należy spodziewać się na południu kraju i w centrum. Tam rzeczywiście tego słońca może się trochę pokazywać w ciągu dnia, ale to też tak na zmianę z chmurami. Na termometrach 10 stopni w Trójmieście, 12 w Szczecinie, 25 to Warszawa, 26 najwięcej w Rzeszowie.
11: Gorące! Podkarpacie z Małopolską pozdrawiają tych, którzy na północy dzisiaj niewiele ponad 10. Dlatego 4 wyjściówki do parku rozrywki rozdajemy w tej godzinie w RMF Max.

0: Od wczorajszej matury z matematyki nas trochę trzyma i sigma, i pi, i 11 minut po godzinie 8. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy jadą teraz zdawać, pisać maturę z języków. Będzie dobrze. No good luck, guys!
1: Good luck, guys! Życzę wam całe RMF Max. Zasia, Irek, dzień dobry. 10 Aha. minut po 8. Dobre wiadomości ze stacji benzynowych. Dzisiaj tak samo drogo jak wczoraj. Nic nie podrożało. Zapłacimy tyle samo. Ale są jeszcze lepsze wiadomości.
0: Brawo.
1: Tak, bo Skolim się rozkręca.
0: Tak!
1: Już nie tylko Czeremcha, ale 6 nowych punktów na mapie Polski, w których będzie można zatankować paliwo u Skolima.
0: Brawo, super, że będzie ich 6, bo ja sobie to policzyłem i pozdrawiam tych, którzy mają podobnie. Też policzyli, ile tam u Skolima teraz kosztuje benzyna w tym jednym, jedynym punkcie. Mhm. Co prawda jest tanio, no. Super, ale niestety tak daleko, że się jeszcze nie opłaca tam jechać.
1: Jeszcze.
0: Jeszcze. Na razie. Hello. Znaczy, halo, przepraszam.

0: My zupełnie tak samo jak wy. Dajemy ręce wyżej, żeby nas widział DJ. To jest rewelacyjny numer. Jezu, ja chcę go na wakacjach.
1: Będziesz go miał na wakacjach. Nie tylko, prawdopodobnie będzie się słuchało.
0: Kaskada i Felix Jen robią nam lato na maksa, także w ten środowy poranek 20 minut po godzinie 8.
1: A kto by chciał mieć jeszcze więcej radości, to mamy 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki i brawo. Chcemy się tymi wejściówkami z wami podzielić.
0: A że dzisiaj maturzyści piszą egzamin z języków obcych, więc wyobraźcie sobie, że jesteście w obcym kraju i chcecie wyrazić ogromną radość z tego, że tam właśnie jesteście. I w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym się w tym kraju mówi.
1: Jak sobie to wyobraziliście, to teraz łapcie za telefon, odpalajcie Messengera i nagrajcie głosówkę. Jak jesteście tym turystą, który się tak bardzo cieszy, że jest w danym kraju i w ogóle mu nie przeszkadza, że nie zna tego języka.
0: No papa, no powiedziałam, ja. Naprawdę? Też tam jesteś? Aśka, Jezu.
1: Ale jesteśmy w tym samym kraju?
0: Oczywiście, w tym przed chwilą jeszcze w tym samym samolocie, to ty się tak tam z tyłu rozpychałaś. Ajajaj. 21 minut po godzinie 8. Radość wyrażana w języku, którego nie do końca znacie, ogarniacie, to 4 wejściówki do Energylandii.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: We wszystkich językach świata. Cieszycie się z faktu, że wylądowaliście w bardzo egzotycznym miejscu i w ogóle wam nie przeszkadza to, że nie znacie języka, w którym mówią tubylcy.
2: I feel good.
3: Wszystko jasne. Mateusz. Tak, Mateusz śpiewał. A Hania?
1: A Hania?
4: Oh yes. Yeah. Oh yes.
1: O, Kasia, kilka słów, ale najważniejszych.
5: Habibi, muchas gracias. Yes, yes, good, good. Tra la la la.
3: I równie International Dominik.
6: Mi amore, 600-500. Aperole, mi amore.
1: Maturzyści niech piszą języki. Dzisiaj 8:30 na zegarach RMF Max. To jest poranny konkurs, w którym 4 wejściówki do Energylandii wygrywa Adam. Nie!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
1: Za drugim razem, jak się Adam cieszy, to tubylcy się już nie boją.
2: Nie!

0: to dobrze sprawdzone i wiemy, że nic was nie wprowadza tak dobrze w dobry nastrój, jak właśnie ten numer Can't Deny It, Jazzy Spritz w RMF Max.
1: Dobrze jest mieć w domu parę złotych, to mówią eksperci, i widać to przy bankomatach, bo okazuje się, że ci, co to liczą, ile my wypłacamy, żeby potem coś policzyć, 1 200 300 500, wypłacamy więcej pieniędzy z bankomatów.
0: No i to znaczy, że po prostu słuchamy tych ekspertów, o których wspomniałeś, i chcemy mieć w razie czego ten zapas gotówki przy sobie.
1: Super, ci sami eksperci, oni też mówili, tylko że na grillu mówili, że krajowy system e-faktur spowodował, że obudziły się w nas piękne uczucia. Miłość.
0: Tak?
1: Miłość do gotówki. W mniejszych kwotach. Kochajmy się przede wszystkim. Apeluję, poranek
0: się przede wszystkim.
1: Tak, oczywiście. Sombr w tej sprawie u nas będzie śpiewał za chwilę. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,0. Wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,0.

0: polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Świat zaczął tańczyć w środowy poranek. Ale Farben, Renny Miller i hity na maksa tu w RMF Max.
1: Teraz będzie poważna sprawa, bo będzie o zaufaniu. Jest nowy ranking zawodów i już wiemy, komu ufamy najbardziej.
0: Najbardziej, no, kosmitom, UFO.
1: Ratownik medyczny i strażak, niezmiennie od lat na czele tego rankingu, ale jest zaskoczenie, bo jest duży spadek. Listonosz spadł o 5 oczek.
0: W zaufaniu. A to nie jest wina listonosza. To tylko już dlatego, że emerytury się teraz wpłaca na konto, tak bez kontaktu pieniędzy, to wszystko jest.

0: Cudowna Shakira w RMF Max. 14 331.
1: Za mało.
0: A 20 tysięcy złotych.
1: Za dużo.
0: I między tymi kwotami jest to, co można wygrać.
1: Jak to się robi, to sprawdzacie na www.rmfmax.pl.
0: Wchodźcie tam. Wchodźcie.
2: Reklama. Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
2: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
1: I po reklamie.

0: Cześć FM.
1: Na zegarach 9:00 w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na flash i pogodę. We flaszu o 9:00 wracamy do ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, który objął 250 hektarów. Setki strażaków gaszą go z ziemi, a z powietrza pomaga im policyjne Black Hawki i gaśnicze dromadery. Jak będą wyglądać najbliższe godziny akcji?
2: No, teraz stoję obok zbiornika wodnego, do którego co pewien czas podlatuje Black Hawk i nabiera wodę, którą później zrzuca na płonący las. Ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew. Sytuacja jest o wiele lepsza. Jak mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Pożarnej, utworzyła się 800-metrowa linia ognia. Taki front, który próbują zatrzymać strażacy.
1: Tyle Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: To jeden z tych nielicznych dni, kiedy znajomość czasów rzeczywiście przydaje się w życiu. Podczas gdy służby walczą z ogniem, maturzyści kontynuują swój egzaminacyjny maraton i dziś mierzą się z językiem obcym, gdzie zdecydowana większość postawiła na angielski. Podstawowy arkusz sprawdza m.in. słuchanie, gramatykę oraz umiejętność lania wody w wypracowaniu, a na wszystko widziano bite 2 godziny. Abiturienci z Krosna do testu podchodzą raczej na luzie i bez większego stresu, ale na oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności poczekają aż do 8 lipca. Zostawiamy szkołę, bo w Krośnie to wy możecie teraz decydować o dużych pieniądzach. Ruszyła nowa edycja budżetu obywatelskiego z rekordową pulą 3,6 miliona złotych. Macie czas tylko do 17 maja, żeby zgłosić pomysły na nowe chodniki, place zabaw czy koncerty.
3: Dzisiaj jest ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o projektach dla Krosna w 3 kategoriach, tych ogólnomiejskich, dzielnicowych i tych, które dotyczą spraw społecznych, kulturalnych i sportowych. Więc dzisiaj po prostu pomysł są ważne,
1: mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Jeśli waszym pomysłem na życie jest rower, to mamy świetne info z Dukli. Gmina szuka już firmy, która wybuduje profesjonalne trasy typu single track w Wietrznie. Powstaną 2 pętle o długości ponad 4 km. Fani kolarstwa, szykujcie formę, bo będzie gdzie pośmigać.
4: Ze względu na lokalizację, prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Inwestycja obejmie również nowoczesną infrastrukturę, pętle indukcyjne przesyłające dane do aplikacji, bramy startowe, oznakowanie oraz wiaty wypoczynkowe w Wietrznie i Dukli, wyposażone w monitoring i oświetlenie solarne. Cały projekt realizowany wspólnie ze słowackim Świdnikiem opiewa na ponad 1 300 000 euro.
1: O szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Pamiętacie niedawne huczne otwarcie krośnińskiej fabryki zegarów wieżowych? Obiekt, okazuje się, radzi sobie świetnie i błyskawicznie stał się kulturalnym hitem regionu, przyciągając całe tłumy interaktywną wystawą i nocnym zwiedzaniem. Magnesem jest też film z Bartłomiejem Topą, który jako ambasador miejsca przybliża postać słynnego zegarmistrza Michała Miąsowicza. Jeśli planujecie odwiedziny, to w tygodniu muzeum czeka na was od 8 do 18.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Środa w Krośnie zaczyna się całkiem przyjemnie, choć na razie musimy liczyć się z nieco większym zachmurzeniem. Docelowo termometry zamierzają pokazać nam dziś 23 stopnie w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 25 w Jaśle i 26 w Rzeszowie oraz Dębicy. Wiatr z południa będzie odczuwalny, osiągając w porywach nawet 70 km na godzinę w rejonach podgórskich, a ciśnienie jest niskie. Jakość powietrza pozostaje dobra, a kolejne dni przyniosą nam znacznie więcej chmur, a ponadto spodziewamy się burz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Jutro świat będzie już jechał z górki. Asia Meus, Irek Jakubek, 5:30 o zwykłej porze. Tak, bądźcie z nami w RMF Max.

Podobno jest taka zasada, że każdy tydzień po długim weekendzie ciągnie się niemiłosiernie. Być może, ale na pewno nie w RMF Max przy takich kawałkach John Summit, The Chainsmokers i All The Time. No i nawet jakby się trochę przeciągał, to dotarliśmy już do środy, więc teraz będzie z górki, tego się trzymamy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam na Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, jak kto woli, byle do lunchu. Dzisiaj w końcu i tak angielski rządzi na maturach, trzymamy tam kciuki swoją drogą. Eminem z Rihanną za chwileczkę, Love the Way You Lie.

Daja i Albi w RMF Max Krosno w środowe przedpołudnie Good Boys. Panowie, nie wnikam w tekst tej piosenki, ale tytuł brzmi dla nas optymistycznie. Jest i dobra wiadomość z Rzeszowa. Nowa miejscówka na Baranówce. Ogród kieszonkowy. I teraz muszę się mocno skupić, żeby wypowiedzieć nazwę tego parku. Nyíregyháza już otwarty. Stolica Podkarpacia świętuje 30 lat przyjaźni z węgierskim miastem w wielkim stylu. Zamiast starej łąki mamy teraz ponad 3000 roślin, leżaki, trampoliny i chill za 1,5 miliona złotych. Lokalizacja? Ulica Targowa. Kto nie był, ten niech leci. Baranówka ma teraz swój własny kawałek Węgier. I gdyby jakiś znajomy Madziar pojawił się w mieście, to można zaprosić. Teraz stare przysłowie Polak-Węgier, dwa bratanki w tym parku brzmi dumniej. To jeszcze raz przypomnę, jak się ten ogród kieszonkowy nazywa. Nyíregyháza. Poszło?

0: To się świetnie komponuje z pierwszą kawą, chociaż dla niektórych już drugą albo i trzecią. California Love, White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Hello, hello, matura z angielskiego już wystartowała, a ty się nie stresujesz. No, to pewnie dlatego, że maturę już dawno masz za sobą, a teraz jesteś w pracy albo jesteś w drodze do pracy za kółkiem albo za kółkiem w pracy. No ale jak nie matura, a chcesz jakieś fajne emocje przeżyć w tej środę, no to może zabawa za dużo, za mało i zastrzyk kasy od RMF Max. Słuchaj, wysyłasz teraz SMS-a za 3,69, wpisując Max pod numer 7327, no i czekasz na telefon. Jak zadzwonimy po południu w finale, to do ciebie trafi hajs. Wystarczy, że trafisz kwotę między 14 331 a 20 tysięcy złotych, a nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek leci, więc fajnie. 7327, hasło Max albo www.rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
9: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
8: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
10: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Ekstra wiadomości dla

0: 97 i 6 FM.
1: Środa w Krośnie zaczyna się całkiem przyjemnie, choć na razie musimy liczyć się z nieco większym zachmurzeniem. Docelowo termometry zamierzają pokazać nam dziś 23 stopnie w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 25 w Jaśle i 26 w Rzeszowie oraz Dębicy. Wiatr z południa będzie odczuwalny, osiągając w porywach nawet 70 km na godzinę w rejonach podgórskich, a ciśnienie jest niskie. Jakość powietrza pozostaje dobra, a kolejne dni przyniosą nam znacznie więcej chmur, a ponadto spodziewamy się burz.
2: Hit na Maxa.
0: RMF Max Krosno.

Niektórzy mówią, że to jest dobra nuta, a ja mówię, że to jest genialna nuta, przeabsolutnie fantastyczna i niesamowicie klimatyczna i taka, która nas zabiera od razu w podróż gdzieś tam na południe Stanów Zjednoczonych. Na dwie minutki, taka szybka podróż, ale jednak Graceland od Yearboxa w RMF Max. A nasi koledzy z redakcji informacyjnej za chwilę zabiorą nas, ale wir wydarzeń, bo będzie oczywiście Flash punktualnie o 10 już niedługo, zaraz po Flashu prognoza pogody, ale przed Flashem, przed pełną jeszcze Alex Warren i Fever Dream, tak, na złapanie oddechu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Mamy maj, piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
2: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
2: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
17: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
18: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki + 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
20: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
8: Hit na maksa.
2: Krosno 97,6 FM.
3: Minęła 10, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Mokuła, pora na flash i pogodę. 30 egzaminów maturalnych zostało unieważnionych jak dotąd z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. To dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi zarówno o poniedziałkowy egzamin z języka polskiego, jak i wczorajszy z matematyki. Maturzyści, którzy złamali zakaz korzystania z telefonu, mogą ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Taki alert dostali okoliczni mieszkańcy po wybuchu pożaru w lasach na Lubelszczyźnie. RBC przypomina też, żeby w razie konieczności przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
10: To jest RMF Max Krosno.
3: Dymy w Biłgorajskiem to nie jedyny powód do niepokoju w lasach. Mieszkańcy Moruchowa przeżyli chwilę grozy, gdy we wtorek przed 13 niedźwiedź pojawił się tuż przy ich domach. Drapieżnik próbował zaatakować ludzi budujących ogrodzenie na pastwisku, a pracownicy musieli ratować się ucieczką do samochodu. Policja uspokaja, że tym razem obyło się bez rannych, choć strach jest uzasadniony, bo miejscowość leży blisko Płonnej, gdzie zaledwie 2 tygodnie temu niedźwiedzica śmiertelnie poturbowała kobietę. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i prac w pobliżu lasów. Na szczęście w Warzycach pod Jasłem sytuacja jest pod kontrolą, choć tam też sporo się dzieje. Ruszyły prace przy cmentarzu komunalnym, gdzie za 500 000 zł powstanie nowa droga i parking. Jesteśmy na bieżąco z tym remontem. 300-metrowy odcinek zmieni się nie do poznania.
9: Rozpoczęły się prace budowlane przy jednej z ważniejszych dróg na terenie miejscowości Warzyce. Jest to droga łącząca starą rzeszowską, kiedyś przebiegającą przez tę miejscowość, z nową częścią drogi rzeszowskiej. Droga, która przebiega wzdłuż cmentarza komunalnego.
3: Mówi wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś. Niestety nie wszędzie pieniędzy wystarcza na wszystko. Jasielski Szpital, podobnie jak wiele innych lecznic w kraju, boryka się z narastającymi długami wynikającymi z wadliwego systemu finansowania świadczeń. Placówka dołączyła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, ponieważ drastycznie niskie stawki za leczenie pacjentów ponad limit sprawiają, że ratowanie życia generuje straty.
12: Można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to pogrzeb. Jest to pogrzeb systemu ochrony zdrowia, który w tej chwili funkcjonuje, jeżeli chodzi o system finansowania szpitali powiatowych. To nie jest problem pojedynczego szpitala, to jest problem dotykający praktycznie wszystkich szpitali powiatowych na terenie naszego kraju.
3: Mówi dyrektor szpitala w Jaśle Henryk Przybycień. Na koniec jeszcze wielki plan, który zmieni podkarpacki odcinek A4 w kluczową bramę na wschód. Agencja Rozwoju Przemysłu planuje budowę autostrady od przejścia w Korczowej aż do Lwowa, a oficjalna umowa z Ukrainą może zostać podpisana już w czerwcu. Plan zakłada, że polskie firmy wybudują trasę w zamian za wieloletnią koncesję na pobieranie opłat od kierowców. Dla naszego regionu to szansa na ogromny impuls gospodarczy i płynny ruch towarowy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dobra, wiem, że może na razie tak nie wygląda, ale przed nami naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą nam dziś od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 25 w Jaśle, do 26 w Rzeszowie i Dębice. Niebo będzie się dziś mocno zmieniać, od słońca po przejściowe zachmurzenie, a na północnym zachodzie regionu po południu może spaść deszcz. Mimo porywistego wiatru, biometr mamy umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra. Wyraźniejsze pogorszenie aury dopiero od jutra.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Niby do początku kalendarzowego lata zostało nam jeszcze 45 dni, ale słuchajcie, jakbyśmy w lipcu mieli taką pogodę jak dzisiaj, to myślę, że mało kto by narzekał. Bez narzekania lecimy dalej z muzyką w RMF Max, Illinium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dawid Miązek, zapraszam do 13. RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFM.

0: Tak, żeby środa była lepsza, albo nawet piękniejsza. Beautiful Anima i Joji w RMF Max. Słuchajcie, teraz jest moment, kiedy można, nawet trzeba, zamknąć oczy i jak zamkniecie, to pomyślcie dowolną liczbę z przedziału 14 331 i 20 tysięcy złotych. I zapamiętaj teraz tę liczbę, bo to jest twoja szczęśliwa liczba, którą podasz być może w finale zabawy za dużo, za mało. I tyle właśnie, ile pomyślałeś albo pomyślałaś, możesz dzisiaj wygrać w RMF Max. Za co? Za jednego SMS-a wysłanego pod 7327 za 3,69. SMS-a z hasłem Max. A potem, jak do ciebie oddzwonimy, powiedz na głos, głośno, wyraźnie właśnie tę liczbę, o której pomyślałeś albo pomyślałaś. No i przy odrobinie szczęścia ta kaska trafi na twoje konto. Tak działa zabawa za dużo, za mało. A nawet jak się nie uda trafić, to i tak dostajesz 500 zł, więc takie win-win, mocne. 7327, hasło Max, wysyłaj, żeby zgarnąć kasę jeszcze dzisiaj, albo wchodź na www.rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

0: mojej Biedronce.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: I po reklamie.

Loco, Loco to jeden z moich typów na tegoroczne lato, zwłaszcza na plażę, ale wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że pojawi się jeszcze sporo muzycznych kandydatów. Tymczasem w niedalekiej przyszłości, i to nie za górami, za lasami, ale chyba jednak tak, za górami, ale blisko, w Lesku zaparkujesz bez stresu, nawet przed końcem świata. W centrum miasta zamiast obecnego parkingu naziemnego powstanie podziemny parking, który w razie czego zamieni się w schron. Na razie poszukiwany jest śmiałek, który to zaprojektuje. Nowy obiekt na poziomie -1 ma pomieścić do 500 osób i zajmie nawet 1000 metrów kwadratowych. Na co dzień parkujesz auto, a w sytuacji awaryjnej chowasz siebie. Multifunkcyjność na wyższym poziomie, chociaż w tym wypadku jednak na niższym.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: I po reklamie.
12: Dobra, wiem, że może na razie tak nie wygląda, ale przed nami naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą nam dziś od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku oraz 25 w Jaśle, do 26 w Rzeszowie i Dębice. Niebo będzie się dziś mocno zmieniać, od słońca po przejściowe zachmurzenie, a na północnym zachodzie regionu po południu może spaść deszcz. Mimo porywistego wiatru, biometr mamy umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra. Wyraźniejsze pogorszenie aury dopiero od jutra.

Kaśka Perry ze swoim, no już można powiedzieć spokojnie klasykiem, ale co lato ten numer wraca i robi nam wakacyjny klimacik. California Girls w RMF Max na zegarach prawie 11:00, także już szykujemy się do Flesza. No i do prognozy pogody. Będzie trochę chłodniej, ale dalej bez dramatu. Póki co jeszcze przed 11:00 wletka i 2 dni.

0: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
6: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
5: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
7: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie melduje się Marek Makuła. Zapraszam na flesz i pogodę o 11. Brave Griffin to hasło ćwiczeń taktycznych, które odbywają się w pobliżu miejscowości Kamieni na Litwie. Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
3: Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo Przesmyku Suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
2: Tyle Piotr Bułakowski.
4: To jest RMF Max Krosno.
2: Zanim wyruszycie w trasę, zerknijcie na prognozę, bo nad południowym Podkarpaciem znów rozszalał się wiatr fenowy. Mamy potwierdzone info. Porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę, więc lepiej nie parkujcie pod drzewami. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do 16, a tak silne uderzenia z południa to spore zagrożenia dla lżejszych i wyższych aut, a pourywane gałęzie mogą lądować nam prosto pod kołami. Albo gorzej, więc oczy dookoła głowy. Mimo wichury, w Krośnie atmosfera jest gorąca, bo to my bierzemy sprawę w swoje ręce. Ruszył nabór wniosków do budżetu obywatelskiego. Do podziału jest rekordowe 3,6 miliona złotych. Do kiedy dokładnie mieszkańcy mają czas na przelanie swoich pomysłów na papier, by zdążyć przed końcem naboru?
5: Do 17 maja te pomysły prosimy kierować elektronicznie bądź papierowo do urzędu, a potem będzie czas przez okres wakacji do analizy tych projektów i na końcu września będzie głosowanie na wybrane już projekty, które spełniają kryteria.
2: Mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Tymczasem w Bieszczadach toczą się debaty o tym, jak przegonić drapieżniki spod domów. Senacka komisja właśnie dała zielone światło nowym przepisom. Myśliwi i strażnicy będą mogli teraz używać gumowych pocisków, by odstraszać niedźwiedzie, wilki czy żubry. Chodzi o to, by oduczyć zwierzęta szukania łatwego jedzenia przy zabudowaniach i przywrócić im naturalny lęk przed człowiekiem. Nowe prawo ma też chronić osoby płoszące przed karami, jeśli w wyjątkowych sytuacjach dojdzie do nieumyślnego zranienia zwierzęcia. Na koniec tego flesza jeszcze dobra wiadomość z Iskrzyni. Krośnieński Holding Komunalny bierze się za potężną modernizację zakładu uzdatniania wody Wisłok, co ma raz na zawsze rozwiązać problem suchych kranów podczas letnich upałów. Inwestycja warta ponad 41 milionów złotych pozwoli na dostarczenie większej ilości wody o jeszcze lepszej jakości.
6: Jest to taka gruntowna modernizacja, powstaną nowe obiekty, zostaną istniejące zmodernizowane. W efekcie końcowym zauważalny będzie znaczna poprawa jakości fizyko-chemicznej wody wraz z poprawą mikrobiologiczną wody. Dodatkowo też zostanie jakby modernizacja spowoduje zwiększoną wydajność ujęcia wody.
2: Mówi prezes firmy, która wykona inwestycje, Grzegorz Król.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dziś to południowy wiatr wyraźnie dyktuje warunki, szczególnie w okolicach Krosna i na południu Podkarpacia, gdzie w porywach może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Przypominam, że ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują dziś do 16, więc do tego czasu może lepiej nie parkować pod drzewami. Zachmurzenie będzie zmienne, a temperatura w regionie wahać się będzie od 23 stopni w Lesku do 26 w Rzeszowie, przy czym w Krośnie słupki rtęci zatrzymają się na 24 kresce. Ciśnienie jest niskie, jakość powietrza dobra, a biometr umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF Max.
7: Otwieramy sobie ostatnią godzinę środowego przedpołudnia w RMF Max. Dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, także kto za kółkiem, to przypominam, bezpiecznie jedziemy. No to teraz nuta pod takie szybko, ale bezpiecznie. Fast Cars and Superstars, Christian Marci i Reverend House. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Gota od Metznera. To jest RMF Max. O tym, że słuchajcie, była majówka, to już niektórzy zdążyli zapomnieć. Panie, 3 dni temu, zamierzchłe czasy. No ale może i dobrze, bo teraz jest już czas, żeby pomyśleć o wakacjach, żeby na wakacjach się skupić. A jak marzycie o takich naprawdę wypasionych wakacjach, no to możemy pomóc. Mamy pomajówkową specjalną rundę bonusową w zabawie za dużo, za mało. Teraz jak wyślesz SMS-a za 3,69 o treści Max pod numer 7327, to ja przez te najbliższe 8 minut mogę wszystkie takie zgłoszenia pomnożyć 106 razy, czyli wasze szanse na zgarnięcie dzisiaj kasy rosną 106 razy. Dokładnie to samo się dzieje ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Zgłaszasz się, dajesz sobie szansę, bo co ci szkodzi, i być może w finale zgarniasz, no właśnie, sumkę między 14 331 zł a 20 tysięcy. Ile dokładnie, to trzeba zgadnąć, ale przede wszystkim trzeba się zgłosić teraz. Teraz, póki jest runda bonusowa. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Tymek i Sofia Loren. Tak ładnie dla was gramy w RMF Max Krosno na chwilę przed południem. Gdyby tak Tymek podrzucił jeszcze kilka kawałków z nazwiskami ważnych postaci, to ja bym poprosił dla kolegi. Tymczasem Czer też szykuje się na apokalipsę, albo przynajmniej na większą ulewę. A tak poważniej, gmina Sanok wchodzi na wyższy poziom zabezpieczeń i buduje centralny magazyn ochrony ludności za ponad 1 000 000 złociszy. Umowa już podpisana, łopaty w dłoń. Magazyn ma być gotowy na koniec października. Jak przyjdzie powódź albo wichura, gmina nie da się zaskoczyć, zapasy będą na miejscu, a mieszkańcy mogą spać spokojnie, albo przynajmniej trochę spokojniej. To ja spokojnie zapowiem kawałek. New Religion.

0: Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson. Fajne dziewczyny w RMF Max, ale przypominajka, że fajna dziewczyna też już w przyszłym tygodniu, 11 maja, konkretnie w poniedziałek, wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Dziewczyna z idealnym nazwiskiem na maj. Madison Beer. Mamy dla was jeszcze bilety, takie już naprawdę last minute na to wydarzenie. Chcecie je zgarnąć? Słuchajcie dzisiaj po 17 kanału nadawczego. Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM. Forget you.
3: Dziś to południowy wiatr wyraźnie dyktuje warunki, szczególnie w okolicach Krosna i na południu Podkarpacia, gdzie w porywach może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Przypominam, że ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują dziś do 16, więc do tego czasu może lepiej nie parkować pod drzewami. Zachmurzenie będzie zmienne, a temperatura w regionie wahać się będzie od 23 stopni w Lesku do 26 w Rzeszowie, przy czym w Krośnie słupki rtęci zatrzymają się na 24 kresce. Ciśnienie jest niskie, jakość powietrza dobra, a biometr umiarkowany.
1: RMF Max Krosno.

0: Trochę K-popu, trochę po prostu K-popu i trochę funku. Krótko mówiąc, przepis na mega hit wspólny Rosé i Bruno Marsa sprzed 2 lat. Podbili tym kawałkiem chyba wszystkie możliwe listy przebojów na całym świecie. No, może w Korei Północnej tego nie puszczali, ale tak to wszędzie. Przed nami za to facet, który ma zamiar podbić polską scenę muzyczną. Wchodzi na nią z buta, chociaż bardzo łagodnie, bo w takich łagodnych brzmieniach się specjalizuje. Wiktor Waligura teraz i 4 pory roku, a za chwilę 12 będzie flash i pogoda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
3: Miej fan.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Wybiło południe, więc w RMF Max czas na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, sprawdźmy, co słychać w Krośnie i okolice. Łukasz Mejza nie daje nam o sobie zapomnieć. Były poseł PiS popełnił kolejne wykroczenia drogowe. Jego konto punktów karnych zwiększa się więc do 225.
5: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na czterech fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych. Będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
4: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: Zostawiamy politykę, bo na torach w Jedliczu o Mały Włos nie doszło do tragedii. Podczas modernizacji linii kolejowej ciężarówka wyładowana kruszywem przewróciła się na bok na nasypie, a ranny kierowca potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Na pochwałę zasługuje postawa trzech pracowników pobliskiej budowy drogi, którzy będąc strażakami ochotnikami, jako pierwsi fachowo zajęli się poszkodowanym jeszcze przed przyjazdem służb. Obecnie wciąż na miejscu pracują policjanci z Jedlicza, którzy ustalają, jak doszło do tego zdarzenia. Jeśli planujecie wizytę w urzędzie, to ZUS ma dla Was specjalną ofertę. Już 8 maja w Krośnie i Brzozowie ruszają Dni Osób z Niepełnosprawnościami. To nie tylko suche urzędowe porady, ale też pomoc w załatwieniu rent czy dofinansowań.
6: Podczas tych wydarzeń spotykają się przedstawiciele instytucji państwowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samych osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i bliskich. Dzięki temu każda ze stron będzie miała możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań oraz wskazanie możliwości, jakimi dysponuje. Wspólne rozmowy i dyskusje mogą przyczynić się do wypracowania dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia są także okazją do wspólnej aktywności i integracji społecznej.
4: Wyjaśniał rzecznik ZUS na Podkarpaciu Wojciech Dylong. A w Warzycach pod Jasłem praca wre przy tamtejszym cmentarzu. Za 500 000 zł droga przy nekropolii zmienia się nie do poznania. Będzie nowy asfalt i utwardzone pobocza, co rozwiąże odwieczny problem z błotem na parkingu. Prace zakładają również spore poszerzenie drogi.
7: Będzie poszerzona do kilku metrów, ponad 5 metrów z możliwością miejsc parkingowych. Koszt tej inwestycji to kilkaset tysięcy złotych. Zostanie ta inwestycja wykonana w tym roku i mam nadzieję, że zdecydowanie poprawi komunikację w tej części miejscowości.
4: Mówi Wojciech Pienkoś, wójt gminy Jasło. Na koniec tego flesza jeszcze propozycje na nadchodzącą niedzielę i poniedziałek. Łańcucka ujeżdżalnia zamkowa zamieni się w arenę kawaleryjskich zmagań. Rekonstruktorzy zaprezentują ułańskie mundury i unikalnego konia ćwiczebnego z historycznym siodłem z 1936 roku, na którym dawniej trenowali żołnierze. Wydarzenie w godzinach 10-14 to hołd dla stacjonującego tu niegdyś 10 Pułku Strzelców Konnych i pomysł na krótki wypad z Krosna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Połowa dnia w Krośnie mija nam pod znakiem niknącego zachmurzenia i silnego wiatru, który w porywach może osiągać od 60 do nawet 70 km na godzinę. Powietrze w całym województwie jest czyste, co sprzyja spacerom mimo niskiego ciśnienia, a biometr mamy neutralny. To ostatnie tak ciepłe chwile przed piątkowym ochłodzeniem, ale na razie na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Jaśle, do 26 w Rzeszowie oraz w Dębicy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Mam nadzieję, że ta środa, a w ogóle cały tydzień w pracy pomajówkowej nie jest dla Was żadnym horrorem, ale teraz będzie nie horror, tylko nuta z lekką domieszką horroru, no bo Dracula w tytule. Tame Impala Genie i Dracula w RMF Max, a tak w ogóle to już zaczęliśmy popołudnie, mamy z górki środę, mamy z górki ten tydzień w pracy, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

To nie jest tylko muzyczny żywioł, tylko to jest cała księga żywiołów. Wiktoria Kida z Oskarem Cypsem i księgą żywiołów, gdy będziesz sam w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli gdzieś tam jakieś popołudniowe, wczesno popołudniowe lekkie kryzysiki energetyczne się pojawiają, to teraz nuta, która natychmiast was postawi na nogi. Skuteczność gwarantowana. Klasyk. One more time. Od Daft Punk.

0: Poetel mi Felix Jeni, kaskada w RMF Max. Słuchajcie, statystyki pokazują, że średnio na naszym koncie mamy zazwyczaj czterocyfrową kwotę, chociaż tam jak się już popłaci wszystkie rachunki, raty kredytów, to czasem i trzycyfrowa zostaje, albo i dwucyfrowa. Przed dziesiątym i tak bywa. No to wyobraźcie sobie, że na waszym koncie pojawia się pięć cyfr, pięciocyfrowa kwota po tym, jak zgarniacie ją w RMF Max w zabawie za dużo, za mało. Jaka kwota dokładnie? No, między 14 331 zł a 20 tysięcy. To wiemy na pewno i dzisiaj może się dowiemy więcej. A może właśnie ty sięgniesz po te pieniądze. Wystarczy trafić. Owszem, to nie jest super łatwe, ale z drugiej strony co ci szkodzi? A nawet jak nie trafisz, a będziesz w finale odgadywać kwotę ukrytą na naszym koncie, to i tak zgarniasz 5 stówek. No dawaj, próbuj, nie zaszkodzi, a możesz sporo zgarnąć. Jak się zgłosić? Wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69, albo możecie po prostu wbić na rmfmax.pl, tam parę kliknięć i już jesteście w grze o kasę. Nie o jakieś tam drobne fanciki, tylko o naprawdę przyjemny przelew. Kilkanaście tysięcy złotych. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX. MAX.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Jak ktoś jeszcze miał do zrobienia coś w robocie na cito, to to był ten numer ratunkowy. Odpowiednie tempo, żeby jeszcze zdążyć. Tak też gramy dla was w RMF Max Krosno. Uwaga, uwaga, jeśli ostatnio dostaliście SMS-a, że lasy i trawniki są bardziej suche niż dowcipy wujka na weselu, to nie przypadek. Wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed pożarami. Ale uwaga, bo pogoda szykuje dla nas niezły zwrot akcji. Już jutro rano dla powiatów sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i brzozowskiego wjeżdżają żółte alerty burzowe pierwszego stopnia, czyli będzie się działo. Szykujcie parasole, chowajcie doniczki, leżaki i te wszystkie rzeczy, które wiatr lubi wywieźć do sąsiadów. Czeka nas porządny deszcz, burze z piorunami i podmuchy wiatru, które mogą sprawić, że włosy będą wyglądać jak po spotkaniu z mikrofalówką. Na szczęście od piątku pogoda ma się ogarnąć i wrócić do normy, ale wiecie jak to jest? Z frontami nigdy nic nie wiadomo, więc miejcie oczy szeroko otwarte i nie dajcie się zaskoczyć.

0: zaproszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
9: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
8: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

Drive od Duke'a DeMonta w RMF Max. Słuchajcie, poranek przed pracą bywa trudny, pierwsza połówka dnia w pracy też bywa trudna, ale teraz już będzie tylko łatwiej, bo już dobiliśmy do godziny 13, więc zaczyna się odliczanie do Fajrantu i to odliczanie to już z ekipą w składzie Fiołas i Ania Wojtkowiak, a właściwie Ania Wojtkowiak i Fiołas. Za chwilę przejmują studio. Ja wracam do was jutro, no to już będzie czwarteczek, to tak powoli będziemy przechodzić sobie w tryb weekendowy. Dzięki za dzisiaj, Dawid Mięzek, cześć i na deser ode mnie jeszcze nowość od męskiego grania. Nareszcie.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert tanie masz.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. Yeah.

0: prosto i łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie melduje się Marek Makuła. To krośnieński flash w pigułce. Na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka. Matka chłopca usłyszała wyrok 16 lat więzienia. Oba wyroki są nieprawomocne. Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Chłopiec m.in. z poparzeniami ciała zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami i pasierbicami. Na ławie oskarżonych zasiedli też krewni matki Kamila za nieudzielenie pomocy chłopcom, mimo że mieszkali razem.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Mamy wiadomość z ostatniej chwili. W Krośnieńku Wyżnym trwa właśnie walka z groźnym pożarem składu kartonów przy ulicy Brzozowskiej. Sytuacja jest bardzo poważna i wciąż nie została opanowana, a na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży z Krosna, Pustyn, Targowisk oraz Iskrzyni. Strażacy muszą zachować ogromną ostrożność, ponieważ istnieją podejrzenia, że wewnątrz płonącego obiektu mogą znajdować się butle z gazem. Także w podkarpackich lasach sytuacja pożarowa wciąż jest alarmująca. Ostatniej nocy strażacy z Sanoka walczyli z ogniem w leśnictwie Dobra koło Brzozowa, gdzie spłonęło ponad 3 hektary młodych upraw. Paliły się też lasy w Iwoniczu-Zdroju. Leśnicy ostrzegają, że winna jest nie tylko pogoda, ale przede wszystkim ludzka nieostrożność i celowe podpalenia, co w obliczu suszy tworzy mieszankę wybuchową. Pamiętajmy, by w lesie kategorycznie unikać otwartego ognia, bo wystarczy chwila nieuwagi, by zniszczyć cenne drzewostany, które odrastają później przez dziesięciolecia. Skoro o dbaniu o nasze otoczenie mowa, to Krosno po raz kolejny oddaje głos mieszkańcom, dając nam szansę na remonty, nowe place zabaw czy ciekawe wydarzenia w naszej okolicy. Propozycje inwestycji przejdą teraz weryfikację urzędników, by później trafić pod ogólnomiejskie głosowanie. Jaki mamy w tym roku budżet?
2: Pula jest bardzo duża, 3 600 000 zł. Do podziału na projekty ogólnomiejskie 700 000, na dzielnicowe po 230 000 na każdą dzielnicę i osiedle i 140 000 zł, maksymalnie jeden projekt za 15 000 zł w tej puli na projekty z właśnie dziedziny społecznej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej.
1: Mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Kiedy my planujemy inwestycje, Krośnieński Holding Komunalny już działa, by w lecie nie zabrakło nam wody. W Iskrzyni rusza gigantyczna przebudowa ujęcia za ponad 40 milionów złotych, która jest częścią gigantycznego planu inwestycyjnego, wartego łącznie blisko 115 milionów. Co ma się zmienić?
3: Zostaną wymienione urządzenia, zostanie wymienione rurociągi, armatura, powstaną nowe obiekty, powstaną dodatkowe zbiorniki magazynowe na wodę pitną. Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie, głównie w branży wodno-ściekowej. Jako generalny wykonawca dla tego typu inwestycji posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która ma odpowiednie doświadczenie.
1: Mówił prezes firmy, która wykona inwestycje, Grzegorz Król.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W Krośnie i na Podkarpaciu mamy dziś typową wiosenną przeplatankę. Raz słońce, raz chmury. Termometry pokazują od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Jaśle, do 26 w Rzeszowie oraz Dębicy. Pamiętajcie o porywistym wietrze z kierunków południowych, który po południu powinien powoli słabnąć, ale na razie może roznosić dym z płonącego składu kartonów w Krośnieńku Wyżnym, więc może pozamykajcie okna. Jutro spodziewamy się już deszczu, a nawet burz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Nie uwierzycie. Wchodzę do studia, a Anka do mnie. Dzień bez diety. Można se dać.
5: No raz nie zawsze. Gorzej jak przypada to raz w tygodniu. Anka i Fiołas, witajcie. Dajemy wam dzisiaj kasę i mnóstwo hitów.
4: Sombri, Back to Friends, na dzień dobry. Będzie Zokaria od Andiego Dasta czy Gibbs z hitem Win. I to już w pierwszym kwadransie. Wspólne popołudnie przed nami. Minęła pierwsza w RMF Max.
5: Cześć.

0: ten numer najlepiej brzmi w aucie. Gips i win w RMF Max.
1: Tak sobie myślę, że jak kiedyś jego płyta będzie miała reedycję, czy to będzie regips?
2: Mam nadzieję, że wszyscy z ekip remontowych teraz słyszeli ten żart i właśnie odłożyli narzędzia.
1: Narzędzia opadają.
2: Za moment będzie Dua Lipa bez opadania.

0: Narobił klimatu Sobel, kochasz w RMF Max. Za to bigosu narobił Łukasz Mejza. Konto jego punktów karnych urosło już ze 177 do 225.
1: Jedni wykręcają rekordy przy butelkomatach, inni zbierając punkty.
0: Jest tylko jeden problem. Nie odbiera korespondencji od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, więc nie można mu wymierzyć tej kary, no.
1: Czyli jak się nie odbiera poczty, to się punkty nie liczą? Przykład idzie z góry?
0: No, ja nie wiem, czy to jest góra, wiesz? No właśnie, mam wrażenie, że tutaj raczej przykład sięgnął dna. RMF
1: Max. To ten hit dla wszystkich, prócz Łukasza Mejzy. Fast Cars, Superstars.

0: największe gwiazdy macie pod ręką w RMF Max. Alex Warren. Za to za nami noc spadających gwiazd. Jeśli widzieliście i pomyśleliście sobie życzenie, to kasę na jego realizację możecie zgarnąć dziś w zabawie za dużo, za mało.
1: Więcej niż 14 331 zł dla was mamy. No mniej niż 20 tysięcy. A ile dokładnie, jak zgadniecie, zgarniacie od razu dla siebie te pieniądze.
0: Bawcie się z nami, typujcie, celujcie, kombinujcie, jaka kasa jest na naszym koncie. A kto trafi dokładnie, zabiera te pieniądze. Można się zgłosić choćby na rmfmax.pl. Za moment Rihanna, a po drodze sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
0: 14 331 zł to za mało.
1: A 20 tysięcy to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
13: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
12: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
14: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: I po reklamie.
17: W Krośnie i na Podkarpaciu mamy dziś typową wiosenną przeplatankę. Raz słońce, raz chmury. Termometry pokazują od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Jaśle, do 26 w Rzeszowie oraz Dębicy. Pamiętajcie o porywistym wietrze z kierunków południowych, który po południu powinien powoli słabnąć, ale na razie może roznosić dym z płonącego składu kartonów w Krościenku Wyżnym, więc może pozamykajcie okna. Jutro spodziewamy się już deszczu, a nawet burz.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Krosno.

0: powoli, z nogi na nogę, czyli środowy rytm pracy. Joe i End of Beginning za nami w RMF Max, a to jest piękny hit. W Wielkiej Brytanii, gdzie ograniczono dostęp do social mediów dla dzieci do lat 16, jedna trzecia dzieciaków przyznaje, że pokonuje zabezpieczenia, dorysowując sobie wąsy. To działa. Cyberbezpieczeństwo pokonane przez flamaster albo zdjęcia z Painta.
1: Tak chciałam powiedzieć, to powinno być 1/3 chłopców dorysowując sobie wąsy, bo przepraszam, u dziewczyn to zazwyczaj makijaż wystarcza. RMF Max. RMF
0: Max. John Summit i The Chainsmokers teraz All The Time w RMF Max.

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3 warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Wybiła 14, w RMF Max Krosno zaczynamy flash i prognoza pogody. Marek Makuła, kłaniam się o 14. Trwa trudna walka strażaków z pożarem w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia.
2: Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Straż apeluje, żeby nie przeszkadzać w tej akcji do odwołania. Obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
1: O czym z miejsca pożaru informował Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: A teraz dobre wieści z Krościenka Wyżnego. Choć pożar składu kartonów przy ulicy Brzozowskiej zdążył zająć część hali i istniało spore ryzyko wybuchu butni z gazem, po około godzinie intensywnej walki z ogniem strażakom udało się opanować sytuację. Przenosimy się do Jedlicza, gdzie mamy pierwszy gotowy projekt z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Właśnie zakończył się remont terasu przy świetlicy szkoły podstawowej. Za blisko 80 tysięcy złotych wykonawca z podkrośnieńskich Rogów gruntownie odnowił konstrukcję, kładąc nową płytę z nowoczesnym zabezpieczeniem poliuretanowym oraz montując bezpieczne balustrady. Obiekt zyskał też lepszą izolację, nowe okno i drzwi, a uczniowie mogą już korzystać z estetycznej i bezpiecznej przestrzeni. Skoro o inwestycjach mowa, to w Warzycach przy cmentarzu praca wre. Powstaje tam nowa nawierzchnia i zatoki parkingowe. Samorząd musiał jednak najpierw uregulować kwestie prawne i wykupić grunty od prywatnych właścicieli.
3: W zeszłym roku, czyli w 2025, dokonaliśmy wykupów gruntów na poszerzenie tej drogi. Spotkało się to z dobrym odzewem wszystkich, którzy mają grunty wzdłuż tej drogi, bo jednak widzą tę potrzebę.
1: Mówi wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś. A teraz informacja dla kierowców z Jasła. Miasto bierze się za porządki na osiedlowych drogach i ogłosiło duży przetarg na remonty oraz przebudowę 16 ulic. Prace obejmą łącznie ponad 4,5 km tras, w tym m.in. ulicę Baczyńskiego, Letnią, Rejmonta czy Szymborskiej, a wszystkie zostaną sfinansowane bezpośrednio z miejskiej kasy. Firmy, które chcą powalczyć o to zlecenie, mają czas na składanie swoich ofert do 8 maja. Niestety, o ile na drogi pieniądze się znalazły, o tyle Jasielski Szpital bije na alarm. Dług placówki na początku roku przebił barierę 125 milionów złotych. Co może pomóc wyjść lecznicy z tarapatów? To pytanie do dyrektora placówki.
4: Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, jasne określenie, jaką rolę mają pełnić szpitale powiatowe w tym systemie, jak będzie ich zadanie finansowane, aby to było stabilne, aby na tej podstawie można było planować działalność szpitala.
1: Mówi dyrektor szpitala w Jaśle Henryk Przybycień. Przypominamy też o obowiązującym dziś do godziny 16 ostrzeżeniu przed silnym wiatrem fenowym, który w porywach osiąga nawet 70 km na godzinę. Tak silny wiatr może łamać gałęzie i utrudniać jazdę, a więcej o pogodzie już za chwilę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Ciepłe masy powietrza sprawiły, że mamy dziś na termometrach 23 stopnie w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 25 w Jaśle i 26 w Rzeszowie oraz Dębicy, choć przez ten silny wiatr może być trudno to odczuć. Po południu wiatr będzie stopniowo słabnąć, jednak na krańcach północno-zachodnich regionu możliwe są przelotne opady deszczu. Ciśnienie mamy niskie, wynosi 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Jutro i w piątek zrobi się bardziej szaro i deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dawaj, Janka, dopychamy, oni to zniosą, jeszcze więcej hitów w RMF Max po 14.
6: Ja spokojnie, ja dopycham ręką, nie nogą, żeby tak było bardziej kulturalnie.
5: The first time, Damiano Dawid na dzień dobry, a za moment Bibi Rexa czy Heaven z hitem I Run.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja wiem, że tego nie słychać, ale to jest utwór dla niecierpliwych. Wait So Long, Swedish House Mafia w RMF Max. A wiem, że są tacy, którzy czuli, że warto jeszcze poczekać, że będzie ten moment, żeby wejść do naszej zabawy za dużo, za mało z bonusem. No i to jest właśnie ta chwila.
1: Ponad 14 331 zł na naszym koncie jest na pewno. Ile dokładnie? Kto dobrze wytypuje, zabiera te pieniądze? A my przed momentem byliśmy w biurze szefa, pogadaliśmy sobie i załatwiliśmy, że do za 10 trzecia każdego SMS-a mnożymy 97 razy.
0: Więc jeśli chcecie na przykład rozpocząć swoją nową dietę pudełkową, umówić się z trenerem personalnym, to na to wszystko starczy wam pieniędzy. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i wejść do naszej zabawy.
1: Działajcie teraz, bonus już jest aktywny. 7327. SMS o treści Max. Macie czas do za 10 trzecia. RMF Max.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: I po reklamie.
12: Hity pod same drzwi.
13: For free.
12: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: łapią idealnie ten delikatnie pochmurny środowy mood. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. Nic, tylko wziąć kawkę na wynos, najlepiej na spacer, bo jak rozchodzisz, to lepiej wchodzi.
1: A wiecie, że taka kawka z kawiarni to się wzięła od Austriaków? W Wiedniu zaczęto pić pierwsze kawki w restauracyjkach. Gdyby nie oni, to byśmy w ogóle tego zwyczaju nie mieli.
0: No, do dziś trzeba by było w domu pić. W ogóle...
1: Albo tylko w robocie.
0: Jakbyście mieli ochotę takiej kawy po wiedeńsku posmakować w Wiedniu, no bo tam smakuje najlepiej, to można się wybrać w naszej zabawie, zgarnąć bilety i pojechać tam pociągiem.
1: Erste Wiedeński, pociąg pełen atrakcji, słuchajcie, od koncertu przez warsztaty kulinarne, aż po spotkania oczywiście z wyjątkowymi gośćmi. To wszystko możecie wygrać, wskakując na rmfmax.pl.
0: Czekają na was 3 noclegi ze śniadaniem, spacery eleganckimi ulicami, no i ta kawka po wiedeńsku, tylko napiszcie na rmfmax.pl. Jaka jest jedna, jedyna rzecz, którą koniecznie chcielibyście w Wiedniu zobaczyć?
1: Potem wybieracie pociąg, którym mamy was zabrać do Wiednia, no i wybieracie jeszcze, ile biletów chcecie wygrać. Erste Wiedeńskim przez rmfmax.pl na Super City Break. RMF Max.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
13: Wyjdziemy stąd. Razem.
11: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
1: Gramy.
4: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
23: Ciepłe masy powietrza sprawiły, że mamy dziś na termometrach 23 stopnie w Lesku i Ostrzychach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 25 w Jaśle i 26 w Rzeszowie oraz Dębice, choć przez ten silny wiatr może być trudno to odczuć. Po południu wiatr będzie stopniowo słabnąć, jednak na krańcach północno-zachodnich regionu możliwe są przelotne opady deszczu. Ciśnienie mamy niskie, wynosi 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, biometr umiarkowany. Jutro i w piątek zrobi się bardziej szaro i deszczowo.

0: Bajemoto Bailando w środowe popołudnie. I am Chino, Pitbull i Enrique Iglesias, który w młodości ukrywał swoje nazwisko, żeby nie korzystać z Daddy Fame, no bo tata Enrique przecież też sławnym muzykiem był.
1: Ale człowiek wysokiej kultury, a on tam Bailando, także wiesz, wcale się nie dziwię. Natomiast na Bailando z Enrique to chcemy powiedzieć, że będziecie mogli się wybrać dzięki RMF Max.
0: Już 9 maja, w tę sobotę, Enrique gra jedyny koncert w Polsce, Gdańsk. Jeżeli słuchacie RMF Max po 17, to jesteście w stanie upolować bilety w kanale nadawczym.
1: W tym tygodniu na pewno do zgarnięcia Enrique zaraz w Polsce, a u nas za moment 15. RMF
0: Max. A jeśli chcecie złapać oddech, to teraz róbcie głośniej. To Anima.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach 15 to BRMF Max Krosno, czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Dopiero na początku przyszłego roku zaczną powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Taki plan jest w nowej strategii rozwoju tych placówek.
1: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji. Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Zanim jeszcze ruszą nowe centra medyczne, to my możemy zdecydować, jak zmienią się nasze osiedla. Trwa właśnie nabór do budżetu obywatelskiego w Krośnie, ale uwaga, zegar tyka nie tylko dla zgłaszających, ale i dla realizujących. Wybrane zadania muszą zostać zamknięte w jednym roku budżetowym, bez szans na przedłużenie prac.
3: No ja myślę, że chodzi o te właśnie realia, chodzi o ocenę możliwości wykonawczych, realizacji przedsięwzięcia. No, regulamin jest jasny i czytelny, więc jeśli przedsięwzięcie nie jest do zrealizowania w jednym roku budżetowym, no to raczej jest to trudne do wykonania.
0: Wyjaśniał prezydent Krosna Piotr Przytocki. A propos planów, mamy dla Was gotowy przepis na nadchodzący weekend. Rusza akcja Funduszowy Maj. Już w tę sobotę w Poleńczyku wielkie święto cyklistów, które rozpocznie się w amfiteatrze o 9 i potrwa do 18. Jeśli wolicie klimaty lotnicze lub szkolne imprezy, to w drugiej połowie miesiąca czekają na Was Sanok oraz Robczycki Rynek z programem dla dzieci i młodzieży. Cała inicjatywa pokazuje, że środki z Unii to nie tylko beton i drogi, ale przede wszystkim fajne wydarzenia dla nas wszystkich. Aby jednak turyści i mieszkańcy mieli komfort, potrzebna jest woda, a tej w upały ma już nie braknąć. Nasz lokalny holding komunalny podpisał właśnie umowę na rozbudowę zakładu uzdatniania Wisłok, co ma zagwarantować stały dostęp do wody nawet w najbardziej upalne dni. Na czym dokładnie będzie polegać modernizacja i rozbudowa tego kluczowego dla nas obiektu? Pytamy o to prezesa firmy, która wykona inwestycje.
4: Bardzo prosta jest ta modernizacja, dlatego że w zasadzie burzymy wszystkie istniejące budynki i budujemy, jeżeli chodzi o zakład uzdatniania, nowy zakład w tym miejscu, już taki bym powiedział kompaktowy, bo te zdolności produkcyjne wody, one będą większe niż tego jakby no, na całym tym obszarze zlokalizowanego. W zasadzie będziemy zlokalizowani w jednym budynku.

0: dowiemy się, kto w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów zmierzy się z Arsenalem. O wyjazd do Budapesztu powalczą PSG i Bayern Monachium. Paryżanie wygrali tydzień temu niezwykłe piłkarskie widowisko 5-4 i to oni są o krok bliżej finału. Jednak Bayern zagra dziś u siebie. Mecz o 21:00. Niewykluczone, że dziś poznamy też mistrza Polski w siatkarskiej plus lidze. Bliżej tytułu jest Bogdanka Lok Lublin, która prowadzi w finale rozgrywanym do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1.
1: Nad Krosnem i okolicami wciąż dominuje słońce, a wiatr powoli zaczyna tracić na sile. Termometry pokazują od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Wiaśle, do 26 w Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1008 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr umiarkowany. Jutro skończy się ta przyjemna aura, a wkroczą do nas opady deszczu i burze, które zostaną z nami na nieco dłużej. Zrobi się też nieznacznie chłodniej.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Dziś o 3:00 w nocy planetoida minęła Ziemię. A że minęła, to wiemy, bo teraz po 3:00 słyszymy się w RMF Max.
4: Jedziemy na tym samym wózku. Galaxy Kungsten, Louis London, Anka i Fioła. Witajcie!
3: W tej godzinie rozdajemy kasę w zabawie za dużo, za mało. Bądźcie bliska.

0: Chociaż śpiewa o spadaniu, to można się razem z nim oderwać. To Metzner i Gotham w RMF Max. Ale teraz stajemy mocno na ziemi, bo ja tutaj mam przed sobą mapę zatorów płatniczych. Które branże najczęściej czekają na pieniądze w Polsce?
1: Moja!
2: No, słyszę tu.
0: Budownictwo, transport i handel i oczywiście najwięcej w Mazowieckim tych zatorów.
2: U nas żadnych zatorów nie ma. Kasę wygrać można szybko i to już zaraz. W finale zabawy za dużo, za mało. Czy komuś się uda? Zostańcie, by się przekonać.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
7: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
6: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Najważniejsze pytanie w naszej zabawie. Ile kasy jest do wygrania? To wy typujecie pora na finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Na razie to my wykręciliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty, który będzie mógł powiedzieć, zgadnąć, ile pieniędzy mamy na koncie.
1: Halo, dzień dobry. Cześć, tu radio RMF Max.
2: Witamy serdecznie w roboczą środę. Anka i Fiołas, tutaj dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Z kim mamy przyjemność?
3: Arturze.
2: Cześć. Arturze, cześć.
1: Artur, chyba złapaliśmy cię w pracy.
2: W rejestracji u lekarza.
3: Nie, to nie rejestracja u lekarza, pracuję w urzędzie.
1: Okej. Okay. Czy ty możesz gdzieś tam na chwilkę z boczku stanąć sobie?
3: Tak
1: na spokojnie
3: oczywiście.
1: Z nami zagrać? Świetnie.
2: Ekstra.
3: Tak,
1: Artur, mamy dużo kasy na koncie i ty możesz ją zgarnąć teraz. Wystarczy, że dokładnie wytypujesz, ile tych pieniędzy tam jest.
3: Postaram się.
2: Mamy na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 tysięcy.
3: Co by tutaj zrobić? Musi być jakaś równa kwota.
1: Dokładnie, co do złotówki.
3: 16 500.
1: Tak okrągło, Artur, proponujesz, tak?
2: No dobra.
3: Tak jest.
2: Sprawdzamy w takim razie, zaglądamy tutaj na nasz wskaźnik i okazuje się, że to jest...
0: Za dużo.
1: Przestrzeliłeś! Ach.
2: Ale to, że przestrzeliłeś, nie oznacza, że nic nie zgarniasz. Mamy dla ciebie 500 zł. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: 5 stówek na otarcie łez, bo jak ocierać się łzy, to 500-kami. Wiadomo, tak się bawi RMF Max. Artur, próbuj dalej. A dziś już wiemy, dzięki twojemu typowi, że na koncie w naszej zabawie jest mniej niż 16,5 tysiąca, a więcej niż 14 331 zł.
2: Artur,
3: podpowiedziałeś,
2: no i właśnie za to ci wszyscy będą wdzięczni, ale dzisiaj wychodzisz od nas z 500 zł.
3: Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyciąga swoim brzmieniem. Bausa i Magnetic. Za nami tymczasem my wysyłamy dużo siły strażakom, którzy na Lubelszczyźnie walczą z pożarami lasów.
1: Mamy jedną z największych susz w Polsce od lat i to już teraz, wiosną, kiedy powinno być zdecydowanie więcej deszczu. No to sprawdzamy, czy za chwilkę coś więcej jeszcze z tego nieba spadnie w prognozie pogody. Zostańcie.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Nad Krosnem i okolicami wciąż dominuje słońce, wiatr powoli zaczyna tracić na sile. Termometry pokazują od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Wiaśle, do 26 w Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1008 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr umiarkowany. Jutro skończy się ta przyjemna aura, a wkroczą do nas opady deszczu i burze, które zostaną z nami na nieco dłużej. Zrobi się też nieznacznie chłodniej.
3: Hity na maksa!
4: RMF Max Krosno.

0: Odmierzamy czas do godziny 15. Niezłe tempo nadają Juste, Jack Style, Yon w RMF Max. A o tej porze we Włoszech to jest teraz siesta. No i może to właśnie dlatego Włosi przebijają Greków i stali się właśnie najbardziej zadłużonym krajem w Unii Europejskiej.
1: Grecja raz zbankrutowała i trzeba było wziąć się do roboty.
0: To się trochę wierzyć nie chce, wiesz. Tylu ludzi tam jeździ, tyle pieniędzy zostawia. Mam wrażenie, że Włosi po prostu chcą przebić Greków we wszystkim. Nie dość, że turystyka, jedzenie, to jeszcze teraz zadłużenie.
1: Widzisz palmę, myślisz leżak. Dobrze, że u nas nie rosną. To wina palm, mówić.
0: Bledka w RMF Max teraz. Daleko

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Na zegarach 16, a w RMF Max czas sprawdzić, co dzieje się w Krośnie i okolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Do Sejmu trafił prezydencki projekt w sprawie kryptowalut, poinformował Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego. Czym ten projekt różni się od rządowego?
15: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
16: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
15: Tak mówi szef kancelarii prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
14: Tyle Krzysztof Berenda.
1: To jest RMF Max Krosno.
14: Zostawiamy Warszawę, bo w naszym regionie doszło do oburzających wydarzeń. Na murach XVIII-wiecznej synagogi w Dukli nieznani sprawcy namalowali swastykę, gwiazdę Dawida oraz wulgarne napisy. O szczegółach Łukasz Zakrzewski.
17: To już drugi taki atak na ten zabytkowy obiekt w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Wandalom nie przeszkadzało nawet wysokie ogrodzenie, które sforsowali, by zniszczyć ruiny świątyni spalonej przez nazistów w 1940 roku. Obecnie wulgarne symbole zostały zasłonięte plandekami i stanowią dowód w prokuratorskim śledztwie.
14: Za zniszczenie obiektu objętego ochroną sprawcom grozi surowa kara, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Służby konserwatorskie liczą na szybkie wykrycie winnych, którzy powinni zostać obciążeni kosztami renowacji murów. Niestety to nie jedyne kłopoty z prawem mieszkańców naszych okolic. 17-latek z powiatu dębickiego wpadł z potężnym zapasem narkotyków i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Podczas akcji na wsi Brzosteckim policjanci znaleźli u niego ponad kilogram zakazanych substancji, w tym marihuany i mefedron, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Przy okazji mundurowi namierzyli też dwóch starszych wspólników z okolicy, którzy również składowali w domach amfetaminę i marihuanę. Choć starsi mężczyźni skończyli z policyjnym dozorem, najmłodszy z grupy usłyszał najpoważniejsze zarzuty i o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd w Dębice. Zmieniamy temat na zdecydowanie spokojniejszy. Remont drogi przy cmentarzu w Waszycach idzie pełną parą, a planowana zatoka parkingowa ma rozwiązać odwieczne problemy z zostawianiem auta w tym miejscu. Inwestycja za 500 000 zł obejmuje modernizację poboczy i poszerzenie przejazdu, co podobno cieszy mieszkańców.
18: Jeżeli inwestycja trafia w punkt, ten przysłowiowy,
12: to nie ma oporu społecznego, to jest zadowolenie społeczne i to wydaje się, że najważniejsze, że jednak potrzeba jest akceptowana bardzo szeroko.
14: Mówi wójt gminy Jasło Wojciech Piękaś. Na koniec tego flesza jeszcze ważna informacja dla pacjentów z Jasła. Od 13 do 15 maja poradnie przy ulicy Chopina będą całkowicie zamknięte. Wszystko przez wielką modernizację budynku i przenosiny do tymczasowych lokalizacji przy Kraszewskiego i Lwowskiej. Lekarze zaczną tam przyjmować od 18 maja, a powrót do odnowionej placówki planowany jest dopiero na wiosnę przyszłego roku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Temperatury wciąż utrzymują się na poziomie około 23 stopni w Lecku i Ostrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 25 w Jaśle i 26 w Rzeszowie oraz Dębice, choć chmury nieco częściej zaczynają przesłaniać słońce. Wiatr jest już słabszy niż rano, choć nadal odczuwalny. Mimo wszystko to dobry moment na przewietrzenie mieszkań, bo jakość powietrza wciąż jest na wysokim poziomie. Od jutra czeka nas zmiana aury. Możemy spodziewać się wzrostu zachmurzenia, opadów oraz burz, ale za to już od niedzieli znów zrobi się gorąco.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Jeszcze my!
20: Hity na majtla!
19: Pakujemy się wam do auta po czwartej w RMF Max.
21: Potem będziemy pakować się do miski. Anka i Fiołas, witajcie. Jedziemy razem z wami z pracy do domu. Na początek Jazzy and Spritz.
19: Do tego Christian Marci z hitem Fast Cars Superstars. Pojawić się też ma Eminem z hitem Houdini. I nie uwierzycie, co znaleźli na Podlasiu.
21: Mnie to w ogóle nie dziwi, że to znaleźli na Podlasiu. Szczegóły zaraz.

0: Jedzie się przy nich fantastycznie, nawet nie najszybszym samochodem. Fast Cars Superstars, Christian Marci za nami w RMF Max. Ani wykluczone, że to właśnie będzie kierunek naszych wycieczek samochodowych tego lata. Proszę Państwa, ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat znaleziono na Podlasiu.
1: Na Podlasiu, a gdzie? Fragmenty 13 naczyń znaleziono w Supraślu oraz w Skrzeszewie.
0: No.
1: A w nich sfermentowane fragmenty napojów alkoholowych.
0: Widzicie?
1: Może Gniezno było stolicą Polski pierwszą, ale prawdziwą kolebką jest Podlasie.
0: I to właśnie dlatego nad puszczą unosi się duch ducha puszczy.

0: tak to się kręci, jak hity w RMF Max. Cztery pory roku na zmianę, a gdy przychodzi wiosna, to w Katowicach pojawiają się owce. I w tym sezonie znów będą kosiły trawę w mieście. 12 owiec kameruńskich zajmie się katowickimi trawnikami.
1: Ale to brzmi w ogóle fantastycznie, słuchajcie, że owce będą kosić te trawniki. No bo przecież, gdyby tak chcieć porównać, no jednak to jest miasto, prawda?
0: No tak.
1: No więc wolicie coś takiego?
0: Od rana pod oknem? Czy może... Jak dla mnie wypas.
2: Max. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
2: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

0: Dawid Podsiadło nieraz bił rekordy. Tymczasem jest nowy rekord. W naszym nowym narodowym sporcie gość z Krakowa za zwrot butelek wyciągnął ponad 2400 zł.
1: Jery. Znaczy to coraz bardziej mnie przerasta, bo zastanawiam się, gdzie oni trzymają te butelki, bo przecież nie wolno zgniatać.
0: Gdzie jest sufit w tym wyścigu? No, jeżeli myślicie o tym, jak szybko zarobić kasę, pamiętajcie, można ją wyciągnąć w naszej zabawie za dużo, za mało. Jutro kolejna szansa, by odgadnąć, ile kasy mamy na koncie. Można się zgłaszać i łapać bonusy na rmfmax.pl.
1: A my teraz a propos zbierania się, to sami musimy zrobić to ze sobą. Zostawiamy was z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dziękujemy serdecznie za wspólne popołudnie.
0: Do usłyszenia jutro po 13 w RMF Max.
1: Pa.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj zabieramy Was do Bydgoszczy, na Wyspę Młyńską, gdzie dumnie stoją przepięknie położone dawne młyny zbożowe. Obok Sławomir Czernecki, dyrektor Centrum Kultury Młyny Rotera. I jesteśmy w budynku, który dzięki funduszom unijnym wygląda fantastycznie. To kawał bydgoskiej historii.
2: Jesteśmy zabytkiem architektury przemysłowej, jesteśmy na Wyspie Młyńskiej, terenie też, który ma swoją bogatą historię i zachowujemy to dziedzictwo, pokazujemy, że ono jest piękne, warte tego, żeby je podziwiać.
1: No, trudno się dziwić, bo młyny Rotera są przepięknie położone, to jest też perełka industrialnej architektury, a do tego naprawdę fajna miejscówka, żeby pospacerować, łyknąć trochę kultury, no i zobaczyć, jak pięknie wygląda stąd panorama Bydgoszczy.
2: To jest takie miejsce o tyle nietypowe, że łączy w sobie różne funkcje. Można do nas po prostu przyjść, zachwycić się architekturą, odpocząć, dobrze zjeść, ale można też się zainspirować, spędzić wspólnie czas, czy rodzinnie, czy ze znajomymi, zwiedzając wystawy, biorąc udział w warsztatach, w koncertach.
1: Ale jesteście też centrum nauki.
2: No właśnie, tych funkcji jest wiele, ale jesteśmy też taką przestrzenią publiczną tak naprawdę, które są bardzo potrzebne i w mieście, i w regionie, i tak naprawdę w Unii Europejskiej, również całej.
1: No i właśnie takie magiczne są młyny Rotera. Warto tę magię poczuć. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
6: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
7: Super. I zamówię cappuccino.
6: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
7: To przecież też kawa z mlekiem.
6: Ale nasza.
5: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
7: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
6: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
7: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
5: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam!
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Temperatury wciąż utrzymują się na poziomie około 23 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 25 w Jeszle i 26 w Rzeszowie oraz Dębice, choć chmury nieco częściej zaczynają przesłaniać słońce. Wiatr jest już słabszy niż rano, choć nadal odczuwalny. Mimo wszystko to dobry moment na przewietrzenie mieszkań, bo jakość powietrza wciąż jest na wysokim poziomie. Od jutra czeka nas zmiana aury. Możemy spodziewać się wzrostu zachmurzenia, opadów oraz burz, ale za to już od niedzieli znów zrobi się gorąco.
12: Hity na maksa. RMF Max Krosno.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Wielki sukces naszego najpopularniejszego bociana, bociana krótka. O. W gnieździe bociana jest 5 jaj.
3: Brawo, brawo, 5 jaj, super. Eksperci mówią, że trudno wyżywić jest taką bocianią rodzinę.
2: No, 5 dziobów do wykarmienia.
3: Trzeba tam otworzyć żabkę.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Siedzę na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
2: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i pogodę o 17. Coraz mniej kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacji Perspektywy wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych.
3: Czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
4: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
5: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
2: Z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej, oraz Sandrą Wiktorką, jedną z autorek raportu, rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Krosno.
2: Szpital w Lesku stoi przed widmem przejęcia przez Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie z powodu ogromnego zadłużenia placówki. Największe kontrowersje budzi plan likwidacji SOR-u, który dyrekcja chce zastąpić tańszą w utrzymaniu izbą przyjęć. Dyrektor tłumaczy, że całodobowe dyżury przy małej liczbie pacjentów generują straty, a zmiana ma dotyczyć głównie liczebności personelu, nie zaś zakresu pomocy. Mieszkańcy nie zgadzają się na te cięcia i podpisują petycję do premiera, alarmując, że likwidacja SOR-u zmusi ich oraz turystów do szukania ratunku aż w Sanoku. Niestety w Jaśle sytuacja finansowa lecznicy również nie napawa optymizmem. Choć długi rosną przez brak rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, dyrekcja uspokaja pracowników. Personel na razie może być spokojny o posadę, ale trudno powiedzieć, co przyniesie przyszłość.
6: Na dzień dzisiejszy wszyscy ci pracownicy, jeżeli szpital miałby funkcjonować w takim zakresie, jak do tej pory funkcjonował, wszyscy ci pracownicy są potrzebni. Natomiast jeżeli będą wymuszone ograniczenia działalności szpitali powiatowych ze względu na taką, a nie inną wysokość kontraktu płaconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wówczas niestety będą konieczne redukcje zatrudnienia.
2: Mówi dyrektor szpitala w Jaśle Henryk Przybycień. Żeby jednak nie było tylko o problemach, mamy świetne wieści z krośnieńskiego holdingu komunalnego. Inwestycja za 41 milionów złotych w Iskrzyni to szansa na lepszą wodę w naszych kranach. Sprawdziliśmy to u źródła. Wszystko ma być gotowe za 2 lata. Dokąd trafia woda z tego ujęcia?
7: Generalnie no to idzie w kierunku Krościenka, Korczyny i Krosna i tutaj trafia już do systemu, bym powiedział, do obiegu cyrkulacyjnego. No ale to te części miasta od strony, no można powiedzieć, tej Iskrzyni od Korczyny, no to te korzystają z wody z Iskrzyni.
2: Mówi prezes firmy, która wykona inwestycje, Grzegorz Król. A na koniec tego flesza jeszcze o nietypowej lekcji w krośnieńskiej komendzie. Odwiedzili ją uczniowie z Rymanowa, którzy na własnej skórze sprawdzili, jak wygląda praca technika kryminalistyki i trening z instruktorem taktyk interwencji. Największą furorę zrobiło jednak spotkanie z przewodnikiem policyjnego psa, który opowiedział o szkoleniu czworonogów i ich roli w działaniach służb.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Wieczór w Krośnie zapowiada się z małym zachmurzeniem, ale nocą mogą pojawić się przelotne opady deszczu przy 14 stopniach na plusie. Jutro oczeka nas zmiana aury. Rano słońce, ale później duże zachmurzenie, a nawet burze. Temperatura w czwartek w Krośnie i rejonach podgórskich spadnie do około 21-22 stopni, ale w głębi regionu będzie cieplej, około 25. Kolejna zmiana aury zapowiada się na niedzielę, gdy temperatury znów zaczną wzrastać. W poniedziałek spodziewamy się już 27 stopni i słonecznej pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Dzień dobry, 4 minuty po 5, to jest, chciałam powiedzieć, już w zasadzie lato na maksa. A tak naprawdę
9: prawie,
8: kanał nadawczy.
9: Prawie.
8: No dzisiaj już lato, no. Lato w powietrzu przynajmniej.
10: Lato w powietrzu, lato w sercu, a w głośniku Tame Impala i Dracula. Ach. Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, cześć! Słyszymy się do 20:00.

0: Pojedyncze, ale podwójne i potrójne panie również zapraszamy. Single Ladies za nami w RMF Max.
1: This.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
1: No kochani, dzisiaj matura z angielskiego była, tak? No była. No była.
0: There was e-matura.
1: There was e-matura, słuchajcie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale nam się dzisiaj przypomniało, że na maturze z angielskiego, tej ustnej, to zawsze trzeba było opisać, co się widzi na obrazku. I zaczynało się to od takiego in the picture I can see. I ćwiczyliśmy to setki razy przed tą maturą.
0: I teraz zadanie proste, dokończ to zdanie in the picture I can see, tylko że na Messengerze RMF Max. I to jest nasze dzisiejsze muzyczne wyzwanie. Z tych rzeczy, które nam wyślecie, musimy napisać piosenkę i obiecujemy uwzględnić absolutnie każdą wiadomość.
1: Tak jest. In the picture I can see, proszę dokończyć zdanie na Messengerze RMF Max i będzie matura na 100%.
2: Hity na Maxa. RMF Max.

0: Jest słońce, jest lato, prawie że 19 minut po piątej, Zakaria w głośnikach. No a dzisiaj będzie się można tak bezpiecznie osadzić, wylądować na kanapie, odpalić mecz, bo dzisiaj rewanż Bayern Monachium kontra PSG.
1: 5-4, tyle było w pierwszym
0: Ile?
1: 5-4! To był dziwny mecz. To był piękny mecz.
0: To był taki mecz, że nie dało się wyjść na chwilę do toalety, bo w tym czasie wpadały po prostu 3 gole, no.
1: Mniej więcej tak to wyglądało. No i dzisiaj właśnie rewanż. Rewanż w Monachium. Zobaczymy, kto dostanie się do finału, bo to jest już ostatni decydujący mecz. W tym finale już czeka Arsenal, który wczoraj pokonał Atletico. I teraz tak, 5-4 w pierwszym meczu. W drugim meczu podobno ma być jeszcze lepiej, jeszcze bardziej emocjonująco. I chciałbym zawnioskować do Komisji Edukacji Narodowej. Rozszerzona z matematyki w poniedziałek. Ale jeżeli ktoś da radę policzyć po prostu wszystkie bramki dziś wieczorem, to ja bym już zaliczył na 100%.
0: No pewka.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Mamy maj, piękną wiosnę, ale mamy też coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
3: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: dobrze łupię i o to chodzi. 31 minut po piątej w RMF Max to Illenium i Ellie Goulding.
1: A ja in the picture can see a wall with light and the words, w sensie telewizor.
0: This is a computer.
1: This is a computer.
0: Computer.
1: Dokończ zdanie in the picture, I can see. Messenger, RMF Max, czekamy na te wiadomości.
0: Tak jest, na pewno pamiętacie to zdanie ze swojej matury z języka angielskiego, bo na tej obowiązkowej ustnej zawsze trzeba było coś z obrazka opisać, więc co teraz widzicie? In the picture, I can see, dajcie znać na Messengerze RMF Max, a my za chwilę zrobimy z tego piosenkę.
1: Hey Radio! RMF Max!
0: Ej, Jamal, teraz w RMF Max.

0: Ray w RMF Max. Tylko pamiętajcie, jak na maturze z polskiego rozszerzonej będzie analiza dzieła Raya, to nie o tego Raya chodzi. To jest inny Ray. To są dwa różne Raye. Jest Mikołaj Ray, ale ta Ray tutaj u nas to jest inna.
1: To jest inna Ray, ale na angielskim już może być ta Ray akurat.
0: A może?
1: Matura z angielskiego ustna u nas za chwilę w formie piosenki z waszych wiadomości na Messengerze i sprawdzimy jeszcze co w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Wieczór w Krośnie zapowiada się z małym zachmurzeniem, ale nocą mogą pojawić się przelotne opady deszczu przy 14 stopniach na plusie. Jutro czeka nas zmiana aury. Rano słońce, ale później duże zachmurzenie, a nawet burze. Temperatura w czwartek w Krośnie i rejonach podgórskich spadnie do około 21-22 stopni, ale w głębi regionu będzie cieplej, około 25. Kolejna zmiana aury zapowiada się na niedzielę, gdy temperatury znów zaczną wzrastać. W poniedziałek spodziewamy się już 27 stopni i słonecznej pogody.

0: Oj, chyba tak będą brzmiały wakacje. Alok i Khalid to Dive Into Me, nowość w RMF Max, ale póki co jeszcze na spokojnie. Matury, matura z angielskiego dzisiaj. No i piosenka o tym, co widzicie na obrazku.
1: In the picture I can see...
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.

0: Hity na maksa.
1: No i proszę, podsyłaliście, co widzicie na obrazku In The Picture I Can See na Messengerze RMF Max i piękna piosenka z tego powstała.
2: Wszystkie wiadomości uwzględnione, 100% zdane, Damiana Dawid w głośniku w nagrodę.

0: To jest Rusz w RMF Max. Za 5 minut będzie 6, a nas tutaj zaskoczyło jednak, że zamiast słońca to się pojawiła burza i deszcz. Jaka sytuacja u was, można dać znać na 3001, ale podobno takie burze to się mogą dzisiaj przesuwać po kraju.
1: What situation? You tell us. We tell other people.
0: Tak, ten cały czas na maturze. Zostańcie z nami punktualnie o 18:00 najnowszy flash w RMF Max.
1: 100% please.
0: Yes.
2: Reklama. Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
2: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

0: RMF Max najwyższa pora sprawdzić, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. W Krośnie to wy możecie teraz decydować o dużych pieniądzach. Ruszyła nowa edycja budżetu obywatelskiego z rekordową pulą 3,6 miliona złotych. Macie czas tylko do 17 maja, żeby zgłosić pomysły na nowe chodniki, place zabaw czy koncerty.
1: Dzisiaj jest ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o projektach dla Krosna w trzech kategoriach, tych ogólnomiejskich, dzielnicowych i tych, które dotyczą spraw społecznych, kulturalnych i sportowych. Więc dzisiaj po prostu pomysły są ważne.
0: Mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Jeśli waszym pomysłem na życie jest rower, to mamy świetne info z Dukli. Gmina szuka już firmy, która wybuduje profesjonalne trasy typu single track w Wietrznie. Powstaną dwie pętle o długości ponad 4 km. Fani kolarstwa, szykujcie formę, bo będzie gdzie pośmigać.
3: Ze względu na lokalizację, prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Inwestycja obejmie również nowoczesną infrastrukturę, pętle indukcyjne przesyłające dane do aplikacji, bramy startowe, oznakowanie oraz wiaty wypoczynkowe w Wietrznie i Dukli, wyposażone w monitoring i oświetlenie solarne. Cały projekt, realizowany wspólnie ze słowackim Świdnikiem, opiewa na ponad 1 300 000 euro.
0: O szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Niestety nie wszędzie pieniędzy wystarcza na wszystko. Jasielski Szpital, podobnie jak wiele innych lecznic w kraju, boryka się z narastającymi długami wynikającymi z wadliwego systemu finansowania świadczeń. Placówka dołączyła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, ponieważ drastycznie niskie stawki za leczenie pacjentów ponad limit sprawiają, że ratowanie życia generuje straty.
4: Co można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to pogrzeb. Jest to pogrzeb systemu ochrony zdrowia, który w tej chwili funkcjonuje, jeżeli chodzi o system finansowania szpitali powiatowych. To nie jest problem pojedynczego szpitala, to jest problem dotykający praktycznie wszystkich szpitali powiatowych na terenie naszego kraju.
0: Mówi dyrektor szpitala w Jaśle Henryk Przybycień. Mieszkańcy Moruchowa przeżyli chwilę grozy, gdy we wtorek przed 13 niedźwiedź pojawił się tuż przy ich domach. Drapieżnik próbował zaatakować ludzi budujących ogrodzenie na pastwisku, a pracownicy musieli ratować się ucieczką do samochodu. Policja uspokaja, że tym razem obyło się bez rannych, choć strach jest uzasadniony, bo miejscowość leży blisko Płonnej, gdzie zaledwie 2 tygodnie temu niedźwiedzica śmiertelnie poturbowała kobietę. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i prac w pobliżu lasów. Pamiętacie niedawne huczne otwarcie krośnińskiej fabryki zegarów wieżowych? Obiekt, okazuje się, radzi sobie świetnie i błyskawicznie stał się kulturalnym hitem regionu, przyciągając całe tłumy interaktywną wystawą i nocnym zwiedzaniem. Magnesem jest też film z Bartłomiejem Topą, który jako ambasador miejsca przybliża postać słynnego zegarmistrza Michała Miąsowicza. Jeśli planujecie odwiedziny, to w tygodniu muzeum czeka na was od 8 do 18.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Po tym całkiem przyjemnym, choć wietrznym dniu, noc w regionie będzie dość ciepła, a temperatury nie spadną poniżej 13 stopni w okolicach Krosna. Czwartek przyniesie nam jednak gwałtowniejszą aurę. Spodziewamy się przelotnych opadów i burz, podczas których spadnie do 20 mm deszczu. Mimo wszystko to dobra wiadomość w kontekście ostatnich susz i pożarów. Za to termometry będą dla nas łaskawe i pokażą nam od 23 do 25 stopni. Jeśli wybieracie się w góry, to pamiętajcie, że tam wiatr pozostanie porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Środa to jest dzień niezwykły. Środa to dzień cudów. Środa to oczywiście dzień zagadki.
7: Tak jest.
6: RMF Max.
7: Dzień detektywów. Za chwilę zagadka do rozwiązania i uwaga, bo dzisiaj z nagrodami. Po raz pierwszy w historii zagadkowej środy.
8: RMF Max.
7: No, jak coś, to my tutaj cały czas tak do 20 tak. Klasycznie,
6: no,
7: prawda?
6: Tak, łazimy sobie, coś tu porobimy, coś, to sobie coś. Kawkę wypijemy, to
7: orzeszka
6: pogadamy,
7: se zjemy, coś,
6: tak.
7: Coś ten.
6: Piosenkę puścimy. Britney Spears zaraz będzie, Woman Other, póki co Somber i Back to Friends.
7: No, obie mi się podobają, obie kocham. W sensie Sombra, no. I Britney, fajni. No. Siwek, no. I Borycka tutaj. Cześć, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
6: No.

0: sponsorem konkursu Zagadkowa Środa jest dystrybutor filmu Sprawiedliwość Owiec. Środa Zagadkowa.
1: No to zaczynamy zagadkową środę, w której do wygrania podwójne zaproszenia na film Sprawiedliwość Owiec, więc przedstawmy dzisiejszą zagadkę.
2: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że były tam trzy różne substancje, ale detektywi nie wiedzą, co robić. Co się stało w chacie?
3: Co się stało?
2: I co to za substancje?
1: Ja nie wiem.
2: Ja też nie wiem, ale wiecie, co jest najlepsze?
1: Co jest najlepsze?
2: Że dzisiaj wygrywa 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, że nie ma jednego poprawnego rozwiązania tej zagadki, tylko po prostu każdy detektyw może przedstawić swoją wersję. No i my na tę wersję teraz czekamy.
1: To jest w ogóle wymarzona robota detektywa.
2: Tak.
1: Mam wrażenie, że gdyby bycie detektywem polegało na wymyśleniu rozwiązania zagadek kryminalnych, to byłby piękny świat dla policji.
2: No i my dzisiaj ten piękny świat dla was tworzymy w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze RMF Max wiadomością głosową, jakie jest rozwiązanie zagadki. Szybko przypominam. Górska chata pasterza przy żółtym i niebieskim szlaku. Huk, baca natychmiast zgłosił to policji. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nikogo nie było, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. Wyniki z laboratorium potwierdziły, że to trzy różne substancje. Co się stało w chacie i co to za substancje?
1: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.
0: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka. Sponsorem konkursu Zagadkowa Środa jest dystrybutor filmu Sprawiedliwość Owiec.

0: Alex Warren w uszach, a między uszami palą się styki, bo cały czas detektywi RMF Max myślą nad rozwiązaniem dzisiejszej zagadki.
1: W górskiej chacie pasterza, położonej przy żółtym i niebieskim szlaku, rozległ się huk, a baca zgłosił do policji. Na miejscu poprzewracane przedmioty, w chacie nie było nikogo, tylko plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. To były trzy różne substancje. Komisarz, detektywi nie wiedzą, co robić, ale wy pewnie wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje. Dzisiaj szukamy najbardziej kreatywnych odpowiedzi na tę zagadkę.
0: Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Jeszcze coraz więcej lata na liście Hot Bands. Jest nowa Cleo, już na wakacje, już na lato. Jej kolory lata to numer, który polecam wam w tym tygodniu.
1: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: trudne się wylosowało.
1: No nie chcę wyjść inaczej, trudne się wylosowało dzisiaj.
2: Ale strasznie trudne się dzisiaj wylosowało. Drodzy Państwo, przypominamy dzisiejszą zagadkę i przypominamy, że tutaj dzisiaj wyjątkowa nagroda czeka na najbardziej kreatywne odpowiedzi.
1: Tak jest, ale najpierw zagadka. W górskiej chacie pasterza położonej przy żółtym i niebieskim szlaku rozległ się huk. Śledczy na miejscu zastali poprzewracane przedmioty, ale w chacie nie było nikogo. Jedyny trop to plamy na środku izby. Zielona, różowa i kilka czerwonych. W laboratorium potwierdzono, że to były trzy różne substancje. Komisarz nie wiedział, co robić, ale wy wiecie, co się stało w chacie i co to za substancje.
3: To wszystko wina bacowej.
4: Znalazła kapcie ojca, który szukał od 2 dni.
5: I teraz tak. Zielona to flegma. Potwora, który zaatakował go w czasie, kiedy on dostał się do tajemnego przejścia.
3: Różowa plama to oczywiście sok z buraczków.
6: Fajerwerki wybuchły i farba się rozlała i były te trzy kolory farby.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
1: Z rzeczy, które nie wydarzyły się nigdy, te nie wydarzyły się najbardziej.
2: Połączyliśmy wasze kreatywne odpowiedzi w jedną jeszcze bardziej kreatywną i powstała wspaniała historia. Dziękujemy wam za to, a właśnie autorzy najciekawszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi zgarniają zaproszenia do kina na film Sprawiedliwość Owiec, w którym króluje motyw zbrodni, zagadki kryminalne i śledztwa. Gratulujemy, kochani.
8: Audycja zawierała lokowanie produktu.
9: W programie lokowano film Sprawiedliwość Owiec, którego dystrybutorem jest United International Pictures.

0: Jak się tata wlecze, to trzeba zagrać Fast Cars i wtedy tata się też wlecze, ale przynajmniej przy dobrej piosence.
1: No oczywiście, przynajmniej tak szyjka jakoś lepiej chodzi, no od razu. Słuchajcie, za 19 minut będzie 19, więc fajnie to brzmi, a my za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. A to akurat ważne dzisiaj, bo ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW przed opadami deszczu, więc uważajcie na siebie.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: I po reklamie.

Po tym całkiem przyjemnym, choć wietrznym dniu, noc w regionie będzie dość ciepła, a temperatury nie spadną poniżej 13 stopni w okolicach Krosna. Czwartek przyniesie nam jednak gwałtowniejszą aurę. Spodziewamy się przelotnych opadów i burz, podczas których spadnie do 20 mm deszczu. Mimo wszystko to dobra wiadomość w kontekście ostatnich susz i pożarów. Za to termometry będą dla nas łaskawe i pokażą nam od 23 do 25 stopni. Jeśli wybieracie się w góry, to pamiętajcie, że tam wiatr pozostanie porywisty.

0: Put your hands up.
1: Yay! Florida i David Guetta są numery, które się nie starzeją. Za 9 minut będzie 7 w RMF Max.
0: Put your hands up.
1: Po 7 będziemy rozdawać bilety na koncert gościa, który też się nie starzeje, chociaż 8 maja skończy 50 lat.
2: Enrique Iglesias w Gdańsku już w tę sobotę. Możecie te wejściówki zgarnąć. One mogą być wasze, tylko zostańcie z nami, to zaraz opowiemy, co trzeba zrobić, żeby o nie zawalczyć.
1: On zagra zaraz po...
3: Hity na maksa.
1: Po swoich urodzinach zagra, to chciałam powiedzieć.

0: California Love w RMF Max i ten wakacyjny vibe już gdzieś się pojawia w sercu, w mózgu, w ubiorze również, no momentami nawet.
1: Nawet tak, ale przede wszystkim w RMF Max. My wakacje sobie zaczynamy troszeczkę wcześniej i już was jedną nogą tam wprowadzamy. Za chwilę też 19. To tam już akurat obiema nogami będziemy w 19.
0: Wszystkie nogi na 19. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: W RMF Max najwyższa pora sprawdzić, co dzieje się w Krośnie i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. W Bieszczadach toczą się debaty o tym, jak przygonić drapieżniki spod domów. Senacka komisja właśnie dała zielone światło nowym przepisom. Myśliwi i strażnicy będą mogli teraz używać gumowych pocisków, by odstraszać niedźwiedzie, wilki czy żubry. Chodzi o to, by oduczyć zwierzęta szukania łatwego jedzenia przy zabudowaniach i przywrócić im naturalny lęk przed człowiekiem. Nowe prawo ma też chronić osoby płoszące przed karami, jeśli w wyjątkowych sytuacjach dojdzie do nieumyślnego zranienia zwierzęcia.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Jeśli planujecie wizytę w urzędzie, to ZUS ma dla Was specjalną ofertę. Już 8 maja w Krośnie i Brzozowie ruszają Dni Osób z Niepełnosprawnościami. To nie tylko suche urzędowe porady, ale też pomoc w załatwieniu rent czy dofinansowań.
2: Podczas tych wydarzeń spotykają się przedstawiciele instytucji państwowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samych osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i bliskich. Dzięki temu każda ze stron będzie miała możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań oraz wskazanie możliwości, jakimi dysponuje. Wspólne rozmowy i dyskusje mogą przyczynić się do wypracowania dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia są także okazją do wspólnej aktywności i integracji społecznej.
0: Wyjaśniał rzecznik ZUS na Podkarpaciu Wojciech Dyląg. Przenosimy się do Jedlicza, gdzie mamy pierwszy gotowy projekt z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Właśnie zakończył się remont terasu przy świetlicy szkoły podstawowej. Za blisko 80 tysięcy złotych wykonawca z podkrośnieńskich Rogów gruntownie odnowił konstrukcję, kładąc nową płytę z nowoczesnym zabezpieczeniem poliuretanowym oraz montując bezpieczne balustrady. Obiekt zyskał też lepszą izolację, nowe okno i drzwi, a uczniowie mogą już korzystać z estetycznej i bezpiecznej przestrzeni. A w Warzycach pod Jasłem praca wre przy tamtejszym cmentarzu. Za 500 000 złotych droga przy nekropolii zmienia się nie do poznania. Będzie nowy asfalt i utwardzone pobocza, co rozwiąże odwieczny problem z błotem na parkingu. Prace zakładają również spore poszerzenie drogi.
3: Będzie poszerzona do kilku metrów, ponad 5 metrów z możliwością miejsc parkingowych. Koszty inwestycji to kilkaset tysięcy złotych. Zostanie ta inwestycja wykonana w tym roku i mam nadzieję, że zdecydowanie poprawi komunikację w tej części miejscowości.
0: Mówi Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło. Krośnieński Holding Komunalny bierze się za potężną modernizację zakładu uzdatniania wody Wisłok, co ma raz na zawsze rozwiązać problem suchych kranów podczas letnich upałów. Inwestycja warta ponad 41 milionów złotych pozwoli na dostarczenie większej ilości wody o jeszcze lepszej jakości.
4: Jest to taka gruntowna modernizacja, powstaną nowe obiekty, zostaną istniejące zmodernizowane. W efekcie końcowym zauważalny będzie znaczny poprawa jakości fizyko-chemicznej wody wraz z poprawą mikrobiologiczną wody. Dodatkowo też zostanie jakby modernizacja spowoduje zwiększoną wydajność ujęcia wody.
0: Mówi prezes firmy, która wykona inwestycje, Grzegorz Król.
1: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
0: Przed nami noc z okresowym zachmurzeniem i temperaturą w okolicach 14 stopni w Krośnie. Jutro o dzień zaczniemy dość spokojnie, ale z biegiem godzin pojawią się burze oraz silniejsze opady deszczu. Ich suma może wynieść około 20 cm. Termometry w czwartek wskażą maksymalnie 25 stopni na Podkarpaciu, choć w okolicach Krosna i Jasła będzie odrobinę chłodniej. Po burzowym czwartku piątek przyniesie nam wyraźne ochłodzenie do około 20 stopni, ale za to weekend aura się już ustabilizuje.
5: Jest już po 19:00, słońce dalej gdzieś wysoko na niebie i to jest piękny czas i takich miesięcy jeszcze przed nami kilka i to mnie wyjątkowo cieszy.
6: No a jeszcze wakacje i taki latynoski klimat będzie można poczuć, słuchajcie, w Gdańsku w tę sobotę, 9 maja.
5: Ale się zawahałaś.
6: Bo tak nie wiedziałam, czy to sobota. Wiesz, głową w wakacjach, no. Enrique Iglesias.
5: Ja wiem, gdzie ty głową byłaś.
6: Enrique Iglesias gra, słuchajcie, w Gdańsku, a my mamy bilety.

0: Balet się dopiero rozkręca, kochani. 13 minut po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Jest energia, jest moc i są bilety na Enrique Iglesiasa.
1: Pytanie jest proste do was. Znaczy pierwsze to jest to, czy chcecie pójść na koncert Enrique Iglesiasa. To jest pierwsze pytanie. Jeżeli na nie odpowiadacie twierdząco, to jest drugie pytanie.
0: Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: I odpowiedzi na to pytanie, to drugie, wysyłacie na Messenger RMF Max. Sobota, Gdańsk, Enrique Iglesias tam gra i to będzie niezapomniana impreza.
0: I słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc dzisiaj tych szans będzie kilka. Warto się zgłosić. Zagramy sobie w 5 sekund na antenie w walce o te bilety, ale teraz piszcie na Messengerze RMF Max. Skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: No bo lubisz, prawda?
0: Skąd wiedziałeś?

0: Ed Sheeran, niezawodny Ed Sheeran w RMF Max, ale my o innej gwieździe dzisiaj. Enrique Iglesias zbliża się do Polski wielkimi krokami.
1: Tak jest, już 9 maja, czyli w sobotę zagra w Gdańsku i my mamy naprawdę sporo biletów do rozdania, więc szybka akcja, mamy już Adinę na łączach, cześć.
2: Cześć.
1: Hejka, słuchaj, będzie bardzo szybko i konkretnie. Okay, zaproszenia dobra. Na Enrique do zgarnięcia, tylko trzeba zagrać w 5 sekund. Masz 5 sekund, dobra. Żeby wymienić po 3 i za chwilę my ci powiemy co.
0: No. Adina, ty podobno masz 40 minut do zakończenia roboty, to się zgadza?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Czy tam też musisz być szybka?
2: No na razie obserwuję, jak mój szef ogarnia punkt, także nie jest źle.
0: To masz fajną robotę, jak obserwujesz, jak szef robi robotę. Podoba mi się.
1: Brzmi całkiem nieźle. No słuchaj, Adina, dobra, to lecimy szybciutko. Pytanie numer 1. Masz na nie 5 sekund. Wymień 3 rzeczy, które trzeba mieć na koncercie.
2: Telefon, aparat, odblaski.
0: Odblaski. Nie byłaś do końca pewna tych odblasków.
2: Jakieś dodatki odblaskowe.
0: Ale dobrze. Ja to kupuję.
1: Kupujemy to. Pytanie numer 2.
2: Nie podeptał.
1: Wymień 3 smaki lodów.
2: Czekoladowy, truskawkowy, malinowy.
1: No, to szybko poszło. Szybko jak oglądanie szefa robiącego robotę. No to ostatnia rzecz, słuchaj, zgarniasz zaproszenia na koncert na Enrique Iglesiasa, ale to będzie najtrudniejsze. Wymień 3 słowa po hiszpańsku.
2: Pepiero, mucho.
0: Tequiero mucho, to są 3 słowa, absolutnie.
1: Tequiero mucho, zaliczamy, słuchaj, Adina, jedziesz na Enrique Iglesiasa.
2: Dzięki bardzo.
0: A słuchaj, a nie ma za co. Pozdrów szefa.

RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę tą. To, dobra, nieważne.

0: Tutaj Sofia Loren w RMF Max, a Enrique Iglesias w Gdańsku już w najbliższą sobotę 9 maja. Dzisiaj rozdajemy bilety. Wy piszecie na Messengerze RMF Max, skąd wiadomo, że lubicie Enrique. No to Kasia, skąd wiadomo, że lubisz Enrique?
1: Cały czas nucę w głowie jego piosenki. Nie umiem śpiewać, od razu mówię, nie zanucę nic. Natomiast cały czas w głowie gdzieś mam te jego piosenki.
0: No i podobno koleżanki cię trochę wykiwały i kupiły
1: tak
0: bilety,
1: jest.
0: A ty nie masz.
1: Dokładnie tak. Nie powiedziały, ale ja im tak łatwo nie odpuszczę.
0: No dobrze, no to mamy nadzieję, że się za chwilę z nimi zabierzesz, ale żeby bilety zgarnąć, to trzeba zagrać w naszą zabawę 5 sekund. 3 pytania przed tobą. Trzeba będzie po prostu wymienić po 3 rzeczy, o których za chwilę ci powiemy i masz na to 5 sekund. Jesteś gotowa?
1: Okej, okay. Tak jest.
0: Dobra.
2: Kasia, ale ciągle się stresujesz, bo poza anteną nam Kasia powiedziała, że jest lekki stresik. Czy już zeszło?
1: Jest stres, jest.
0: Dobra,
2: z każdym pytaniem będzie coraz mniejszy, bo na pewno ci super pójdzie.
0: No?
1: Mam nadzieję.
0: No to zaczynamy, słuchaj Kasia. Wymień 3 czerwone warzywa.
1: Pomidor, jabłuszko i malinka. To powiem, że to nie jest warzywo. Okej, okay,
0: to były owoce.
1: Owoce,
0: no dobra,
1: owoce czerwone.
0: Ale spokojnie,
1: buraczek,
0: Kasia.
1: Taki bordowy, lekko, okej.
2: Okay. Buraka byśmy zaliczyli,
0: ale spokojnie,
2: ja,
0: bo masz jeszcze 2 pytania. Jak ci się uda teraz?
1: Okej.
0: Okay. To wszystko jest okej, okay. Bilety nadal lecą do ciebie, więc w ogóle nic się nie przejmuj, tylko się skup, Kasia, teraz.
1: No
0: uwaga.
1: Właśnie, skupienie.
0: Wymień 3 możliwe miejsca na koncert.
1: 3 możliwe miejsca na koncert. Amfiteatr, stadion i jakaś hala Mosir.
0: Jest!
2: Dobra!
0: Udało się!
2: Załapałaś, ale blisko było.
0: No i teraz...
2: Kasia, ale ty nas prowokujesz chyba. Ty nam chcesz ciśnienie podnieść, prawda?
1: Tak, ja nie umiem działać na czas.
0: No to słuchaj, trzeba się będzie wykazać. Enrique jest tego wart. Wiemy okay. O tym.
2: Ostatnie pytanie. Jak dasz radę, bilety są twoje.
0: Uwaga! Wymień 3 piosenki, Enrique.
1: Bailando, Bailamor,
2: Kasia!
0: Ale Kasia!
2: Ja miałem tutaj taki dźwięk do wypuszczenia, taki jej! Ale nie mogę go wypuścić.
0: No, zabrakło nam jednej, bo Bailando uznajemy, Bailamos uznajemy, no okay. Ale tej trzeciej zabrakło.
1: No, niestety, ja to nie potrafię działać tak pod presją czasu.
2: Subemel Radio mogłoby być, które teraz leci.
0: Aj, Kasia.
2: Kasia, będą jeszcze okazje zgarnąć te bilety.
0: Tak, jeszcze jutro w RMF
2: Max. Zawalcz, proszę.
0: Więc
1: okay,
0: słuchaj nas.
1: Komuś innemu pójdzie lepiej. Powodzenia.
0: Dzięki, Kasia. Do usłyszenia.

0: Ala i Jenny. No kocham ten numer, no po prostu to tak buja. Wspaniały jest. Dla tej piosenki pracuję w radiu. Ekstra.
1: Nie, jakby dalej, proszę bardzo, inwokacja tutaj na temat Drakuli się wydarzyła w wykonaniu Justyny Boryckiej.
0: No czasem tak z siebie wyrzuca, no słuchajcie, zresztą też tak pewnie macie za kółkiem, jedźcie ostrożnie, bo z pogodą dzisiaj różnie. Ale w szczegółach sprawdzimy to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: I po reklamie.

Przed nami noc z okresowym zachmurzeniem i temperaturą w okolicach 14 stopni w Krośnie. Jutro dzień zaczniemy dość spokojnie, ale z biegiem godzin pojawią się burze oraz silniejsze opady deszczu. Ich suma może wynieść około 20 cm. Termometry w czwartek wskażą maksymalnie 25 stopni na Podkarpaciu, choć w okolicach Krosna i Jasła będzie odrobinę chłodniej. Po burzowym czwartku piątek przyniesie nam wyraźne ochłodzenie do około 20 stopni, ale za to w weekend aura się już ustabilizuje.

0: Czasem człowiek ma wrażenie, że piosenka jest o nim. Ale ta nie jest o tobie, bo ta mówi o tym, gdy jesteś sam.
1: A ty nie jesteś sam, bo to jest RMF Max.
0: Nigdy nie jesteś sam, jak to jest RMF Max i grupa pajaców gra ci piosenki.
1: Jakby
0: tak?
1: My, pajace my, w sensie Siwek i Borycka, to my już idziemy stąd.
0: Tak.
1: Ale będzie graba.
0: Ale?
1: Będzie graba, więc
0: będzie graba.
1: Nie będzie też on sam, bo wy będziecie z nim. I tak to działa w radiu właśnie.
0: To zostańcie z nami. Tour de Club po drodze, dowiecie się, gdzie się bawić, a później u graby same dobre bity, obiecujemy.
2: Słuchacie RMF Max Krosno, jedziemy do stolicy Podkarpacia, bo w ten weekend, i nie ma co tu ukrywać, rządzi Rzeszów. Juwenalia na bogato. W piątek bracia Figo Fagot, jak rodzinnie, to również nie może zabraknąć braci Kacperczyk i też z braćmi w składzie Enej. I dalej Lady Punk, Strachy na Lachy. To nie koniec, bo scen jest kilka. Studenci idą po całości. Scena Brent, PZ, White 2115, Żabson, Kizo, Malik Montana, Miu i scena mocno rozrywkowa, czyli Bunkier, a na niej m.in. Kolim i Baciary. Sobota. Bletka, Nocny Kochanek, Mysłowic i uwaga, Dżem i Maryla Rodowicz. Zenek też zagra. Studenci, ale że aż tak? Spokojnie i to zdecydowanie będzie w Dukli. W pubie Dukla na rynku cichutko w ogródku zagra i zaśpiewa w sobotę Paweł Lewandowski. Klasyczne klimaty bieszczadzkie. A dla kinomaniaków, zwłaszcza fanów kultowej gry, 8 maja tradycyjnie w piątek w Heliosie mini-maraton Mortal Kombat. Dwa filmy, w tym premiera Krew się poleje.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: Hej, cześć, witajcie w środę po 20. Bez względu na to, jaka u was pogoda dzisiaj, tutaj, wieczorowo, zawsze jest słonecznie. Przemek Grybowski na liście Hobbence, dziesiątka najważniejszych hitów, nowości, premiery, świeży kawałek od Maty, którego może jeszcze nie znacie, nie słyszeliście. A na 10 wciąż z nami Somber i jego Back to Friends.
2: Max. 10. Numer 10.

0: Marcos i Lucas to bliźniaki, ale nie jedno jajowcy. Z Brazylii Dub Dogs odświeżają klasyk lat 80. w klubowej wersji, ale to się dobrze wkręciło i myślę, że będziemy tańczyć do tego aż do wakacji przez całe lato. How does it feel? Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że należy im się szybki debiut w tym tygodniu. Na 9 też szybko z nami wśród najlepszych Dawid Podsiadło. Jego sezon...
1: Bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9.

Ten numer rzeczywiście jest magnetyczny. Mistrzowie House'ów z Norwegii, Bauza i Magnetic. Teraz kolejna premiera Mistrzy House'ów. No przynajmniej kiedyś to jest jego największa muzyczna miłość. Jednak David Guetta, który remiksuje hicior sprzed, no ładnych paru lat, już nieważne ilu, to Milki. Do tego tańczyła cała Europa. Just the way you are. Ale David Guetta zrobił tak naprawdę dwa kawałki w jednym. No to najpierw posłuchajmy, jeszcze będziemy rozwiązywać zagadkę, co jeszcze tutaj słychać. Chyba że od razu to wychwycicie. Milki premierowo w remiksie Davida Guetty. Do tego tańczę od dzisiaj i polecam wam w RMF Max. Nasza premiera wieczorowo. Milki, Just the way you are, remix Davida Guetty.

0: kochują się podczas wspólnego słuchania muzyki niż podczas zwykłej rozmowy przy kawie, dlatego playlista bywa często bardziej romantyczna niż bukiet róż. No i na naszej imprezowej playliście Andy Dust, dzisiaj siódemka, jego Zakaria. Czy przed tym bicie można się zakochać? Niekoniecznie, ale można poimprezować. Przy kolejnym też, za chwilę na szóstym Kongs i jego Galaxy, no i obiecana nowość od Maty.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
6: To przecież to jest ten film teraz.
5: Serio?
6: Bez kitu.
7: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
13: I po reklamie.

Echo Mata, tak spokojnie. No to jest numer, który chyba trzeba sobie zagrać może gdzieś w dolinie, w górach, sprawdzić, jakie mamy echo, albo gdzieś na szerokiej plaży, nad morzem. Nie no, nad morzem to nie ma takiego echa, ale gdzieś w dolinach to na pewno Mata czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Teraz pierwszą piątkę Mata. Tutaj te dziewczyny Pink Panthers i Zara Larsson i Chris Tateside.

0: Numer, przy którym można rozpędzić się na rowerze, albo może na bieżni też, to dla tych też, którzy może słuchają RMF Max. Robiąc formę wieczorowo, Glockenbach, nasza taneczna nowość w kawałku Lost. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz John Summit to DJ o wielu twarzach, to znaczy twarz ma jedną, choć mi o muzyczne twarze. Potrafi robić house'y, deep house'y, kawałki trochę bardziej trance'owe nawet, ale teraz taki jest bardzo drum and bass'owy, bo z ekipą połączeń Smokers już na trzecim All The Time.
1: Max 3, numer 3.

0: DJ Topik i Becky G, Latino, Księżniczka, Sorry Papi, kolejna premiera z zaskoczenia, to był pierwszy raz w RMF Max. Chyba dobrze się wkręca, prawda? Myślę, że będziemy wracać do tego w tym tygodniu. To na pewno głosujcie na nowe bity pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w środę John Summit i Chainsmokers All The Time, dwójka należała do Metznera, jego Gotham. Ale na miejscu pierwszym mamy mistrza fortepianu Kaigo, Griffin, Khalid. Najwięcej waszych głosów na hop i nasza nowa jedynka Save My Love.
1: Max. One.
2: Numer 1.

0: Kygo wraca na szczyt listy Hobbence, Save My Love, to nasza nowa jedynka. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, jedziemy do stolicy Podkarpacia, bo w ten weekend, i nie ma co tu ukrywać, rządzi Rzeszów. Juvenalia na bogato. W piątek bracia Figo Fagot, jak rodzinnie, to również nie może zabraknąć braci Kacperczyk i też z braćmi w składzie Enej. I dalej Lady Punk, strachy na lachy. To nie koniec, bo scen jest kilka. Studenci idą po całości. Scena Brent, PZ, White 21, 15, Żabson, Kizo, Malik Montana, Miu i scena mocno rozrywkowa, czyli Bunkier, a na niej m.in. Skolim i Baciary. Sobota, Bledka, Nocny Kochanek, Mysłowic i uwaga, Dżem i Maryla Rodowicz. Zenek też zagra. Studenci, ale że aż tak? Spokojnie, i to zdecydowanie będzie w Dukli. W pubie Dukla na rynku cichutko w ogródku zagra i zaśpiewa w sobotę Paweł Lewandowski. Klasyczne klimaty bieszczackie. A dla kinomaniaków, zwłaszcza fanów kultowej gry, 8 maja tradycyjnie w piątek w Heliosie mini-maraton Mortal Kombat. Dwa filmy, w tym premiera Krew się poleje.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jaki fajny promocja.

0: Ekspert.pl. Bo w Media Ekspert
1: taniej masz. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
5: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, no i nareszcie jest nowe męskie granie. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Nareszcie można sobie odpocząć, pomyśleć co na kolację, a dzisiaj to nie trzeba się hamować, słuchajcie, bo jeszcze trwa, jeszcze do północy, Światowy Dzień Bez Diety. No to dzisiaj wieczorem można sobie pozwolić, dla tych, co w kuchni o tej porze z RBF Max, Joe, jego End of Beginning.

Hello! Marty Solveig. Na razie nie będzie nowości od tego gościa, bo po prostu zdjął słuchawki i zapowiedział, że na razie bez produkcji, bez występów, ale może w końcu mu się znudzi. Ale teraz coś świeżego, nie klubowego, ale bardzo przebojowego. Olivia Rodrigo, którą możecie znać z internetu, Drop Dead. Nie wiem, czy widzieliście Olivia Rodrigo na żywo, może właśnie też w internecie. To jest wulkan energii, porywa tłumy i śpiewa właśnie tak w nowości, którą polecam wam w RMF Max. Olivia Rodrigo przed wami.

0: Aktor Dyduła i Kaśka Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. A kto powiedział tak? Hasta la vista, baby. Chyba wszyscy wiedzą. Ale właśnie, w którym to było Terminatorze? Pierwszym czy drugim? Zapraszam na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy. Kto odgadnie film po jednym cytacie? Podobno bardzo trudno jest zdobyć 10 na 10. Taki wynik jest chyba niemożliwy. Ale może ktoś będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
10: I po reklamie.

Somber rządzi w Polsce, 12 to 12, wieczorowo w RMF Max. Może już o tej porze myślicie, co na obiad jutro. To jakby co polecamy Żurek, który ostatnio zajął drugie miejsce na najlepszą zupę na świecie. A na 35 znalazł się rosół, na 48 zupa borowikowa, tylko skąd teraz borowiki, chyba tylko suszone. Na 49 barszcz czerwony. No to ja zamawiam na jutro miejsce 49. Teraz Wiktor Waligura, nie wiem czy jest fanem barszczu, ale my jesteśmy jego fanami. Mamy nowość w RMF Max. Wiktor Waligura, 4 pory roku.

Bibi Rexa, Faithless, odświeżony klasyk New Religion. To dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny. Na Maxa też można zostawiać życzenia dla najbliższych na rmfmax.pl. Krzysiek pozdrawia Anię. Wszystkiego najlepszego, Aniu, żebyś była tak uśmiechnięta i zwariowana jak dotychczas. No i wygranej na loterii i podwyżki w pracy oczywiście. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Krzysiek wysyła radiowe buziaki. Aniu, dla ciebie nasza imprezowa nowość. Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me. We'll be right back.

0: Wiecie, że osoby, które tańczą, są postrzegane jako bardziej pewne siebie i atrakcyjne. No ja też sobie potańczyłem przed chwilą. Loco, loco, to gordo, no to jeszcze potańczymy dzisiaj wieczorem w RMF Max, bo za chwilę Tame Impala, jego Dracula, ale w remiksie Jenny będzie też nowość od Aloka. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Dive Into Me to mega nowość od Aloka. Dla każdego Filipa na imieniny. Na Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. Tak więc jeżeli dzisiaj wieczorem będzie u was padać, to proszę nie narzekać. To jest po prostu zbawienie aktualnie dla wszystkich sadowników, ogrodników i rolników oczywiście. A po robocie także w polu takie hity na maksa. Nowa wersja Turn the Lights Off, Just a Jack Style i on przed wami.

International Love, Pitbull i Chris Brown. Teraz będzie też tak międzynarodowo. Może macie takie plany, marzenia? Pojechać kiedyś na wakacje do Japonii, odwiedzić Tokio. Ja też mam to na swojej liście marzeń. No to może jak się uda, to spotkamy się w Tokio w restauracji pomylonych zamówień. Tam mają różne dziwne miejsca. Jest także taka restauracja, której goście nigdy nie wiedzą, czy dostaną zamówiony posiłek. Wyobraź sobie, zamawiasz schabowego. No nie, tam nie ma schabowego, sushi, a dostajesz na przykład polskie pierogi. To dopiero byłoby wydarzenie, polskie pierogi w Tokio. Teraz australijski DJ z Wielkiej Brytanii w Polsce prawie w zestawieniu listy Hot Bands. Może jutro Sony Fodera i jego nowość w RMF Max. My Lovin'.

w RMF Max. Mam wiadomość dla tych, którzy randkują, w szczególności internetowo. Są różne aplikacje, różne opcje, a okazuje się, że coraz więcej osób przyznaje, że sprawdza zgodność muzyczną przed pierwszą randką. Tak więc dzisiaj Red Flag to już nie tylko charakter, ale też zła playlista. Powiedz mi, czego słuchasz? Kto słucha takich bitów? No to witajcie w klubie. Anabe rządzą u nas wieczorowo. Talk to you.

Houdini to Eminem, który pobił kiedyś rekord Guinnessa w szybkości nawijaniu i wyrzucaniu z siebie rymów i wersów. Trudno go dogonić. Nie wiem, czy Gibbs kiedyś próbował, ale chyba nie o to chodzi, żeby było jak najszybciej, ale żeby był klimat. No i tworzy w nowości, którą polecam wam w RMF Max, nie tylko dla tych, co za kółkiem. Gibbs i jego win czeka na wasze głosy na rmfmax.pl.

I to Kungs, który wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbensy. No trudno się oderwać od tej produkcji. Kto sprawdza hity flirtując? Okazuje się, że częściej flirtujemy właśnie wieczorem, w szczególności po 22, niż o jakiejkolwiek innej porze dnia. Wynika to chyba z tego, że mamy po prostu więcej czasu, więcej wolnego, czyli nocne hej, nie śpisz, jednak nie bierze się znikąd. Hej, nie śpisz to tylko taki wstęp do dłuższych wiadomości dla wszystkich na smartfonie z RMF Max. Alex Warren również dla flirtujących, jego Fever Dream.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Halo, mega klimat, Eben w RMF Max. Tak na wiosnę, wiosna to czas romantyczny, a w wielu krajach coraz więcej par poznaje się przez wiadomości głosowe, a nie zdjęcia. Okazuje się, że dobranoc wysłane nawet o północy jest coraz bardziej atrakcyjne. Kto tam jeszcze będzie sobie pisać? Zostańcie z RMF Max, bo ja za chwilę nie będę pisał, będę grał dobre bity. Wróci Somber i Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

Już w zestawieniu na liście Hot Bentley rządzi u nas wieczorowo to Jazzy, dziewczyna, która tworzy, miksuje, czasami też zaśpiewa, ale akurat w tym przypadku pomaga jej DJ Spritz. Może wrócą na szczyt listy Hot Bentley. Jazzy zrobiła także numer z Calvinem Harrisem. Mamy to usłyszeć już bardzo, bardzo niedługo. Calvin już skończył swój numer. No to czekamy, kiedy nam wyśle. Oczywiście od razu będzie premiera w RMF Max. Teraz Rose i Bruno Mars.

Czekając na zapowiedziane premiery Calvina Harrisa, przypomnienie Calvin Harris i Sam Smith w wielkim hicie Promises. A co właśnie u tego wokalisty, u Sama Smitha? No wszystko dobrze, słuchajcie, Sam Smith zaręczył się ze swoim przyjacielem, projektantem mody Christianem Kołanem. Nie wiadomo na razie, kiedy wesele i czy będzie DJ, czy orkiestra. Jak DJ, to pewnie Calvin Harris, a może Meduza. Nowość od Meduzy macie teraz. Polecam w RMF Max, Don't Wanna Go Home.

Sasza to wokalistka, z którą chcą robić wszyscy, no i swój hicior właśnie z Saszą, ma także Alesso. Destiny, ale ona śpiewa, musicie przyznać. Świetnie śpiewają także nasze gwiazdy. Na trasie Lato Lomaxa wystartowaliśmy. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli, tańczyli, śpiewali z nami w Gorlicach. Na naszej trasie w tym sezonie także z Colim, Edyta Górniak, Grupson, Oscar Cyms, Mortalcio, Posti, Fausti. Najbliższy przystanek w Pile 16 maja, a tam Zalia, Posti i Ola Bieniarz. Teraz w RMF Max gwiazda pierwszej imprezy w Gorlicach, Oscar Cyms i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sama.

Wiecie, jest Batman, He-Man, Superman, Batman, ale jest także Biedaman. To Biedaman Sikora. The Sikor przed chwilą w RMF Max. Odkrywamy polskie muzyczne ciekawostki zawsze przed północą. Mam też ciekawostkę dla wszystkich, którzy już się powoli układają do łóżka. Według badań osoby śpiące po lewej stronie częściej uważają się za bardziej pewnych siebie, czyli nawet łóżko ma swoje polityczne podziały, lewica i prawica. No to kto dzisiaj z lewej, jak to z prawej?

taki bit, którego nie można słuchać cicho, trzeba trochę głośniej. To Wydmy i Puls, nasze muzyczne polskie odkrycia przed północą. A wiecie, że osoby słuchające głośniejszej muzyki częściej podejmują spontaniczne decyzje. Dlatego po imprezie życie czasami robi się bardzo ciekawie. Tylko o tej porze już może nie przesadzajcie, prawda, z głośnością, żeby sąsiedzi się nie obrazili.

Żartem. Tak fajnie śpiewa Kori Gajewska. Polecam wam jej muzykę. Kori zapowiedziała, że niedługo będą kolejne nowości. Dziękuję wam za wsparcie i za to, że słuchacie i za to, że ją śledzicie. Jutro też będą ciekawe polskie odkrycia. Przemek Grybowski, zapraszam was do RMF Max w czwartek. Nasz wieczór wystartujemy o 20:00 na liście Hobbence. Pierwsza dziesiątka najważniejszych hitów i oczywiście premiery, kawałki, których jeszcze nie znacie. Obiecuję. Miłej nocy. Cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA

0: Two ships in the night. Teardrops in an ocean. Four walls painted white. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.